Teraz kosmos. Wlatuje kosmos. No ja mam ciary już.

Jak za starych dobrych czasów. No coś pięknego.

No niesamowicie. I wy też jesteście niesamowici. Teraz coraz więcej. I pasuje robota. Pięknie idzie.

Pięknie to idzie, nie? No cudownie. Dla festiwalu obców. No i dla Kali, która się denerwuje. Nie denerwuj się. Będzie dobrze. Przywykniesz. Bardzo rzadki remix. W waszą stronę. Taka wisienka na torcie dzisiejszego birthday party.

Touch Me. Przedostatnia dzisiaj propozycja. Misia, zdrówka dużo dla ciebie. Dzięki serdecznie, pozdrawiam gorąco. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich z bohaterów kaszubskich 4A. Szacuneczek od Boziego. Pozdrawiamy. Następny oczywiście przeczyta kolejny prezenter, a jest z nim... Poczekaj.

A no jak, no ja, DJ Kali, no. Czyli męska odmiana naszej Kali. Tak, dokładnie. To już za chwilę, dosłownie za 5 minutek. Jeszcze ostatnia. A ostatnią się pożegnamy grubą. I będziemy wszyscy płakać.

No i takim akcentem, moi drodzy, ja się chciałem z wami pożegnać. Dziękuję za te lata w Radiu Party. Dziękuję każdemu prezenterowi. Całej administracji, zarządowi, Hammerku. Tobie również. Nie pijcie za dużo. Kali, wszystkiego najlepszego, zrówka dla ciebie. Jak na razie przerwa od mastera. Ale nie mówię nie. Za rok, może dwa. Nie wiadomo. Dla tych wszystkich, co byli ze mną na każdej audycji.

Nagranko jeszcze będzie dostępne oczywiście na Mastermaniaka, standardowo. To co, trzymajcie się, nie dajcie się zło, bo zło nie śpi. I dużo zdrówka dla was.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. 3, 2, 1.

Tak sobie oczywiście Majka nie gramy, tak sobie lecimy, a ja witam serdecznie całe Radio Party. Jak zawsze cały kanał główny, niedziela, niedzielka, moi drodzy, chillowa, no zobaczymy. Na razie w sumie ruszamy z grubej rury, jakby nie patrzeć. Benassi Bros oczywiście, Catch Sky, na przywitanie. Every single day. Także witam serdecznie, całe Radio Party, zaproszę swoich znajomych, zapraszam do aktywności, uda mu się na fanpage'u, oczywiście kto ma ochotę, jak zawsze będę pozdrawiał. No i co, zaczynamy. Końcówka weekendu niestety. Piękna pogoda. No i najlepsze party w sieci, zaczynamy.

Oczywiście mechanie klasyczki, znane lubiane. Remedy. Pięknie. The way we are. Citos, D-Man, nasi oczywiście pod bootlegiem sobie tak jadą. A ja zachęcam serdecznie do pozdrowień. Pamiętajcie również o tym. Pozdrowienia oczywiście, kanał główny już wszystko aktywne, a w sumie cały czas aktywne, ale aktywny prezenter będzie czytał. Także śmiało, nadsyłajcie, pozdrawiajcie, nie zlekajcie.

Kolejny, moi drodzy, powrót muzyczny i w sumie pierwszy raz na audycji grane u mnie Sun and Moon. Witamy Piotra na audycji, witamy Mariusza, witamy Sebastiana, Artura, Justynkę, która dzisiaj nie ma pampersa założonego. Powiem to wszystko Achunowi. Witamy Łukasza, witamy Olę. Siemaneczko.

Dalej, moi kochani, witamy Adama, który dzisiaj jest zatracony oczywiście w czasie. Nie wie, co się dzieje, ale spokojnie, niedziela. My to oczywiście rozumiemy i witamy. Witamy także Sylwię. Witamy Szwagierka. Witamy Damiana, jak zawsze Manchester oczywiście. Gorąco pozdrawiamy. I'm sorry, baby. Jest także Marek, jest Tomas. Jest kolejny Łukasz, jest Adam, Palowice, pozdrawiają, oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Jest Chris, witamy. I oczywiście witamy również Krzyśka.

Cały czas, moje kochanie, znane tematy muzyczne, znane motywy. I tymczasem najnowsza oczywiście wersja Kencraft, Zombie Nation, Polon, a także ktoś tam jeszcze razem z nim, nie wiem kto, nieważne. Nie no. Moje kochanie, Polo, a także Pablo, dokładnie, na remiksie. Zachęcam do pozdrowień, oczywiście, pozdrowienia kanał główny, cały czas czekam na pierwszego lub pierwszą otwierającą konsolę z pozdrowieniami na dzisiejszej audycji. A je, aha, a je, je, je, je.

Moi drodzy, witamy kolejną osobę na audycji. Witamy Tomasza, witamy Madzie. No, bo już myślałem, że cię nie ma. No, by były baty. No, no. Witam, witam oczywiście gorąco. Witamy także i Iwoncie z Sulechów. Się kłania. Jak zawsze witamy. Radio Party do 19. Damo Damowski.

Także, moi kochani, witamy Mariusza, siemaneczko. No, Damowicze, Damowicze w komplecie prawie. Witam serdecznie. Jak zawsze, fajnie, że jesteście obecni. Dzięki za to. No i co, dalej sobie tutaj plimpkomy, a co?

Jeden z lepszych numerów od Club Revolution. Naprawdę ma coś sobie takiego retrowego. Put your hands up. Let's go. Put your hands up. Dla Goldenowskiego oczywiście również witamy serdecznie. Witamy także MC'ego.

Witamy Tomasa. Pozdrawuję ze Słoweńska. Witamy serdecznie oczywiście. Dla całego Słoweńska gorące pozdrowienia. A do piczy. Damo kokot in the mix. Rozumisz? Słoweńsko. Nice language.

A teraz moje kolejne wkręcamy z dedykacją dla wszystkich zakochanych, aktualnie słuchających Radio Party, kanału głównego. Teraz się możecie całować pewnie.

Oczywiście moje koniec CBB, Because I Love You. To wersja naszego Grandiego 24, jakby inaczej. Najnowsza wersja oczywiście tego numeru. I z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy audycji oraz dla ciebie, damo. Super damóweczka, jak zawsze. Miłej końcówki weekendu dla wszystkich. Dobrego przyszłego tygodnia. Bez stresu, jak najmniej pracy, a więcej uśmiechu. A te ładne pozdrowienia to DJ DMS, oczywiście, którego gorąco pozdrawiamy również. I życzymy tego samego, jakby inaczej. Pamiętajcie, work smart, don't hard. No, wiecie jak to jest, Januszek.

Oczywiście wczoraj tym numerem ruszaliśmy ze sobotnią audycją. Numer naprawdę mi siadł dobrze, dobrze. Także gramy dzisiaj po raz drugi i na pytanie po raz ostatni Armon Helden i najlepsze party w sieci. Tłuczemy, tłuczemy!

Stone. Pozdrawiam wszystkie partie maniaków, lecimy na pełnej ogień. Kto nie skacze, ten zamula, a więc góra od Mariusza z Holandii. Witamy, pozdrawiamy. Z dedykacją na wszystkich kobiet, ponieważ jak to ostatnio master powiedział, męski, twardy wokal, one to lubią.

Z gorącym oczywiście pozdrowienia dla tych wszystkich dawnych roczników gimnazjalnych, dla tych wszystkich, można powiedzieć, delikatnych dinozaurów. Ach, to szkolne imprezy, przegrane w takich klimatach. Szczególnie u mnie na osiedlu, oni wiedzieli, co jest w temacie.

gorącymi pozdrowieniami dla Roberta za tą 18 kiedyś, na której u niego grałem. Pamiętam, jak dziś mi powiedział: masz grać jak na audycjach. A ja mówię: no ale tam pewnie disco pola ludzie będą chcieli. Nieważne. Masz grać jak na audycjach, człowieku. Pasuje robota. Masz to jak w banku, synek.

Kiedyś to jakoś było lepiej, nie? Kolorowie i w ogóle. Nie tylko dzięki muzyce, ale rzecz nieważne. Bo teraz zagramy Enisa, Disco Cone oczywiście, Mad Records, Alfa, nasi jadą, znacie, kojarzycie bynajmniej większość. Lecimy do 19.

Witamy Tomasa, oczywiście gorąco pozdrawiamy, witamy Bielsko-Białą. Turn up the bass. Prośba oczywiście o Pedro od tutaj Mariusza. Zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj może zagramy Pedro w innej wersji, zobaczę. To wszystko, wiecie, spontanicznie, nie? Clubheads!

Witamy moi drodzy Piotra w Górę Tamowiczów, który zaobserwował Damusia na Facebooku. Dzięki serdeczne. No i na całe resztę oczywiście, która tam obserwuje, lajkuje. Dla Adamowiczów, dla Adamo Team, dla Adameczków, dla Adamusiów. Witamy także Mefa, który poleciał ostro minioną noc, jeżeli chodzi oczywiście o granie. Także nie wiem, czy już mamy teraz tutaj Mefo, czy mamy jednak Mefixa.

Morlingi cię pozdrawiają. Powiem ci, zjedliśmy tą spaloną karkówkę, smakowała jak chrupki. Moja Madzia wyszła z wody i była cała w zaroślach. Wyglądała jak drzewo. Tomek szczery, no. Ja musiałem szukać w tych zaroślach, ale mimo to nadal jest piękna. Pozdrawiamy cię. Ładnie się bawicie, naprawdę.

Za chwileczkę my nie wkręcimy Pedro, ale dzisiaj w house'owej wersji. Tak dla odmiany oczywiście. Dla DJ Kaliego, który dzisiaj po mnie dostał właśnie informację. Elegancko, pozdrawiamy serdecznie.

Jeszcze raz moje kanie informuję. 19.00 DJ Kali przejmuje stery kanału głównego. Także zostańcie koniecznie. A tymczasem.

A od razu jesień, tak oczywiście w klimacie house'owym, disco culture, taka wersja oczywiście weekendu, elegancka, bardzo mi się podoba. To są letnie, wakacyjne dźwięki, jakby nie patrzeć, słoneczne. Dla Michaela, Szkocja obecna. Całuski dla mojego Rudzielca, pozdro, przekazujemy. A także witamy Patryka, gorąco pozdrawiamy. I jademy.

Jedzie trąba, jedzie trąba. Taka duża trąba, która zwisa w dół, ale czasami może i do góry polecieć.

Do 19 na Adamowski Śląsk, oczywiście, moi drodzy, tak sobie lecimy, jadymy. Sakramencko piknie. Wjeżdżamy. A od 19 DJ Kali przejmuje stery. Zapraszam na jego audycję, oczywiście, po raz trzeci.

Spokojnie, spokojnie, jeszcze nie finiszuję. Jeszcze trzymam. Do 19 dam radę. Na spokojnie. It's the final countdown. Oczywiście Europe. Iraski remix. Najnowsza wersja, całkiem sympatyczna. Także gramy w Radio Party.

Drodzy, nagrania z naszego trzydniowego oczywiście grania od piątku. Za chwileczkę powędruję na mojego fanpage'a w komentarze. W każdy oczywiście z poszczególnych dni, a w tygodniu oczywiście w komentarzu. Przepraszam, w poście już. Tak jest. W osobnych postach, jak to zwykle bywa, i na relacji oczywiście. Także za chwileczkę wszystko wrzucam, a tym numerem dzisiaj kończę swoje właśnie granie. DJ Killer David, Tango Papi, znacie doskonale. DJ Kali już gotowy, a wy jesteście gotowi? Mam nadzieję. Zostańcie z nami, za chwileczkę jego osoba dla was.

Dzięki serdecznie bardzo za Adamowski, kłaniam się nisko. Zapraszam na oczywiście kolejny najbliższy weekend, najbliższą sobotę. A może i piąteczek? Zobaczymy. Ale chyba raczej nie. Na sobotę na pewno. Piąteczek to może spontanicznie. Jak zawsze oczywiście informacja będzie na fanpage'u Adamowskiego. Dzięki wielkie, bawcie się dobrze, miłej końcówki niedzieli życzę i oczywiście końcówki weekendu. Wszystkiego dobrego, Radio Party, trzymajcie się, no i do usłyszenia.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.
0: Oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Alo, alo, mistrzu, mistrzu, daj no 2 złote na chleb, na bułeczkę. Witam serdecznie, od razu z Radio Party, oczywiście kanał główny. Już za starami Dama Adamowski, kłania się nisko. 18.02 na budzikach w całej Polsce i nie tylko w sumie. I na same zęby dla Buliego za tą spontaniczną audycję. Gorące pozdrowienia, jak zawsze świetnie, cudownie, zajebiście. Dla Buliego gorące pozdrowienia, dla jego oczywiście muzycznego igla. Pozdrawiamy serdecznie, a już teraz zaczynamy. I need a dollar.

Na razie oczywiście Majkanie spokojnie. I tak chyba będziemy podkręcać, tak wczoraj. Zobaczymy. Wszystko jak zawsze spontanicznie. Nawet jeszcze kawę dopijam, także wiecie jak jest. A cóż to wjechało? Co to się robi, człowieku, w niedzielę? Na kacu jeszcze? A czemu nie? Radio Party, zombie!

Tym razem, moi drodzy, można powiedzieć takie letnie wakacyjne klimaty, a może bliżej, majówkowe, bo to żywi się przed nami już bliziutko. Niektórzy już tą majówkę mają, a niektórzy nie. Wy tego jeszcze nie jesteście moi kochani świadomi, ale gramy w majówkę, majówkowe damóweczki. Zaczynamy od środy. I tak lecimy do niedzieli. Także kolejny maraton pięciodniowy audycji z mojej strony dla was. Mam nadzieję, że oczywiście będziecie. Tymczasem najnowszy Antoine i oczywiście Mad Mark.

Nowe oczywiście mają kanie wersje w każdym gatunku. Tak to wygląda. Najlepsze warte w sieci. Dla naszej Kali, dla Dominiczki z gorącymi pozdrowieniami i uściskami, buziaczkami. Witamy serdecznie.

Dobrze, a jeżeli chodzi oczywiście o mojego fanpage'a, to witam serdecznie naszego szwagierka Boba, jak zawsze. Witam Madzie. Jest z nami obecny Pieter. Jest Łukasz, kolejny Łukasz, jest Chris, Tomas, a raczej Tomasz. Tomas też pewnie jest obecny, ale jeszcze nie zameldowany. Witamy Damiana.

Oj, chyba dzisiaj na audycji mamy trzech Łukaszów, mi się wydaje. To nieźle się dzieje. Witamy Chrisa. Witamy Olę, jak zawsze. Jest i Zbychu, jest oczywiście również Kasia. Kotyn, witamy.

Delikatnie, moje konie, przyspieszamy już teraz Spektrum. I taka dosyć mocna nowa wersja. Elegancko wjeżdżo. Na dobicie kawy w sam raz dla mnie, właśnie teraz. No i lecimy.

Damo na żywo, aplikacja Radio Party. Mi działo. Mówią od razu, że sieć plus najgorsza, a aplikacja jednak działo. No i pasuje.

pierwszymi pozdrowieniami, moi drodzy, od Pokemonów. Pokemony, pozdrawiamy serdecznie wujka Mariusza, całe Radyjko, przepraszam, całe Rajkowy. Źle widzę. I Pelpin oraz ekipę RP, proszę bardzo. I nasze babki. Od Pokemonów, dla wujka Mariusza, pozdrawiamy całe Rajkowy i Pelpin. Pelplin! Czekaj, muszę pomrugać, bo ciężko jest. Oraz ekipę Radio Party i nasze babki od Pokemonów, to wszystko. Pozdrawiamy serdecznie.

Także z gorącym przywitaniem na oczywiście Masterka z waszego grilla życzymy. Dzisiaj mamy bez audycji End of the Weekend, bo jest właśnie odpalany Jusia albo Poli. Złoty grill, bo drodzy, tarnowski grill. Elegancko, pozdrawiamy serdecznie.

Witamy obecnego Armina, witamy obecnego Krzyśka Goldenowskiego, oczywiście serdecznie pozdrawiamy. O, jest i Dominiczka na moim fanpage'u. No, siemano. Ciastko, kawa, coś tego? Maczek może podać, co? Dominiczko. Daniel, witamy. Witamy również Piotra Sosnowiec, pozdrawiamy.

Dedykujemy jak zawsze dla kogo? No właśnie, dla Kasi. Kotuń! A także pozdrawiam Wiktora, Alka i wujka Marianka, który płaci za kody oraz ekipę RP. Od wariatek przekazujemy. Yeah!

Witamy MC-ka, witamy również Kamila na audycji. Siemaneczko, Damowicze, Królowicze. Oczywiście Rave Official, Phil. Phil coś tam. Phil Live.

Moi drodzy, ja nie mogę grać u DM-a w jego studiu, bo ja mu poniższe przyciski. Człowieku, jak mi się już Q zacinął w moim sprzęcie, a jak ja mu zniszczę przy tysiączkach te przyciski, to ja się nie wypłacę za to, daj spokój. A jeżeli oczywiście mowa o naszym DM-ku, to za chwileczkę dla tych, którzy byli wczoraj na transmisji wideo oczywiście u niego, gdzie gościnnie oczywiście był Alpha Music, a także Degree. Za chwileczkę od Alfy będzie Depeche Mode, znane, lubiane u nas, no i oczywiście grane. Tymczasem Mr. Matt, znacie również. Everybody! Najlepsze hity kanału głównego Radio Party, najlepszego party w sieci. Jak zawsze fajnie, że jesteście z nami. Gorące pozdrówki dla was

na tych obecnych wczoraj na wideo na Mixiu DM-a, Alpha Music, a także Degree. Przy okazji oczywiście pozdrawiam ich serdecznie. Czekamy na powtóreczkę, jak zawsze.

No dobra, to jeszcze oczywiście jeden, tym razem Alfa z Mad Records, którego również pozdrawiamy serdecznie. Ja wolna, jo do zabrania. Oczywiście, no tak. Do 19 Dama Domowski, a dzisiaj po mnie chyba nikt niestety. A może jednak ktoś? Zobaczymy.

Znaczy, jeżeli chodzi o audycję Kali na kanale House, to jest jak z typową kobietą wieczorem. Mi się nie chce, głowa mnie boli, nie dotykaj mnie. No i tak to właśnie jest potem. Ale wkręcamy na głównym, pewnie. On the move!

This is Ewok and Tom Pulse in the house, y'all. We're gonna go right back. Back to the old school. Pozdrawiamy narzeczonego Patryka. Majówka, czas start. Ostatnie pozdrowienia były dla narzeczonej Wiktorii. Nadesłała Wikusia, okej? Okay? No to widzę tutaj, że tak powiem, odwzajemnienie, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Pozdrawiamy narzeczonego, oczywiście tutaj Patryczka od Wikusi. Elegancko, kochajta się, od razu dosłownie i przenośni. Majóweczka, coraz bliżej. Niektórzy oczywiście już mają. Pamiętajcie, gramy od środy. Zapraszam na majówkowe damówki. 5 dni grania przed nami. Nie wiem, czy jesteś na to gotowi. Ja sam nie wiem, czy jestem na to gotowy. Zobaczymy. Okaże się w praniu.

Dedykacja, od razu lecimy dla masterka już teraz pod tego grilla, żeby dameczkowy jakąś tutaj kiełbaskę nałożył, kromeczkę chleba dał, ewentualnie pół bochenka. Skromnie, ja jem skromnie, masterku. Ja tam bym cię nie obżerał. Oczywiście jak masz drugą lodówkę w domu, to byłoby dobrze.

0: This is Gio da Silva.
1: Najnowsza oczywiście Majechanie wersja. Serwuje Gio da Silva. Opanował sobie taki styl i tak sobie leci cały czas. A nam się to podoba i to gromo oczywiście. Do 19 razy damo, 19 może niespodzianka, ale to się za chwileczkę okaże.

Moi drodzy, od 19. Ewentualnie parę minut po 19. Stery kanał głównego dzisiaj przejmuje Kali i jej miszmasz. Zostańcie z nami koniecznie. Na pewno będzie się działo. Tymczasem dla Adamowiczów specjalnie.

0: serduszko leci. Dzięki za akcje, reakcje, komentarze, za wsparcie.
1: Jademy.

0: yes.
1: I turn to you.
0: Tak, wjeżdżamy w tą majóweczkę. Pamiętajcie o środę. Codziennie, przez 5 dni. Majówkowa damówka. Majóweczka razem z Damo Damowskim. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych. Tutaj w tym miejscu Radio Party, kanał główny.

Kolejne pozdrowienia tym razem od DJ Davido. Siema Damuś, pozdrawiam Ciebie i wszystkich z obecnych i kolegę Karola, z którym właśnie słuchamy. Życzymy wszystkim udanej majóweczki. Proszę bardzo. Dzięki. Wzajemnie oczywiście przekazuję, pozdrawiamy dla DJ Davido, a także dla Karola. Pozdrawiamy serdecznie. A tymczasem Jean. I oczywiście Catch Sky. Znacie? Pędzimy!

A za chwileczkę może, żeby was troszeczkę dobrze rozgrzać przed audycją Kali. Podkręcimy atmosferę, bądźcie gotowi już za chwilę. Na końcówę naszej dzisiejszej audycji, naszego grania, w ostatni weekend kwietnia.

Oczywiście moja chętama na Facebooku, zapraszam na mojego fanpage'a, na mojego fanpage'a, kto ma ochotę. Zapraszam do grona Damowiczów oczywiście. No i co, dzięki za ten ostatni weekend kwietniowy, słyszymy się od razu już w środę, pamiętajcie, majówka, damówka przed nami, także zapraszam serdecznie, informacja właśnie na mojego fanpage'a poleci z pewnością. Także wszystkiego dobrego wam życzę, bawcie się dobrze, Kalim już masz przed wami. Do usłyszenia.

Radio Party. Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl. Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

Oto dzień dobry, z tej strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Pierwsza audycja w 2024, specjalnie dla was. 11 stycznia, gramy z Markusem, pompujemy Dobre Bity. Witam was serdecznie, dzień dobry. I życzę wam miłego odsłuchu, także gramy, podkręcamy. Tak właśnie pierwsza audycja w tym roku.

Także dla każdego coś dobrego dzisiaj się na pewno znajdzie. Jestem przygotowany. Także delektujcie się świetną muzyką z Markusem. Witam oczywiście serdecznie tych obecnych już od samego początku, że dali znać, że są, że słuchają. Za chwileczkę będę taki wyłapywał Markusa na fanpage'u.

Także budzimy się wszyscy. Nie ma lipy. Dla tych obecnych od samego początku, dla tych, co słuchają na żywo i dla tych, którzy będą odsłuchiwać to właśnie nagranie. To się wszystko nagrywa.

No to już na samym początku witamy Piotra, witamy Iwonkę, siemanko Markus, ja już czekam, nareszcie dobre wity, pozdrawiam serdecznie. No w końcu doczekali się, prawda? Witamy Miliana, pozdrawiam Markus, w końcu kapitan dzisiaj z nami poleci. Dokładnie w czwarteczek. Witamy Łukasza, dobry dzień, lecimy z tymi dobrymi nutkami. Dokładnie tak. I witamy Marcina, podrońka z Niemiec, lecimy. Także pozdrawiamy Niemcy, pozdrawiamy Marcina. No to nakręcamy, dajcie chwilę, ja tutaj przygotowuję kolejną nutkę.

Witamy również Darka, jestem, no to siema. Witamy Marcina, witam i pozdrawiam, no to siemanko, pozdrawiam. Także Dareczek tutaj ładnie wtrafił, tak jak to napisał, ale trafiłem, ale strzał w dziesiątkę. Jadą.

Emilian jeszcze napisał, że dzień doberek Markus, nareszcie jesteś, no to RP lecimy na grubo. Myślę, że przygotowany prawie miesiąc ciebie nie było. Oj tam, oj tam.

No to witamy na pokładzie szwagra Boba. Dzień dobry w nowym roku, panie Markus. No dzień dobry w 2024. Witamy serdecznie. Pierwsza audycja w tym roku. I witamy Michaela, Holandia na pokładzie. Zapuść coś, bo odkurzacz zepsuty i trzeba odkurzyć mieszkanie. No to myślę, że idealna propozycja na to odkurzanie.

I mamy pierwsze VIP-owskie pozdrowienia, też Shimano, podrunka dla chłopaków z pracy, Futury Sieczecin. Piankuj tam Marecki, a Jery niech dalej loto, podrunka również dla całego Radio Party. No to dziękujemy, pozdrawiamy dla tych Futury Sieczecin od Shimano. Tak właśnie. It makes me a turtle dove. Tak, tak, łamacz języków z samego rana. Bardzo dobrze. When our love is clear and bright, it's our way to see the... Oj, dawno się tak nie czytało, nie pozdrawiało. Ale spokojnie, będziemy tutaj lecieli na grubo. Rozgrzejemy się. No to kochani, pozytywnie. Coco Jumbo i do przodu już za chwilę.

I mamy już kolejne pozdrowienia VIP-owskie od Kuby, pozdrowienia dla Lufy i Jacka, listonosza z BMW. Pozdrawiamy! Także kochani, dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Dla tych aktywnych obecnych pozdrawiamy. Fajnie, że jesteście w tym nowym roku. Dla tych starych wyjadaczy. Pakito, proszę bardzo.

A to na pewno znacie i poznajecie, prawda? Tak sobie właśnie dzisiaj odświeżamy. Przypominamy te dobre czasy. Także dla każdego coś dobrego Markusa dzisiaj na pewno. Także dzień dobry wszystkim obecnym od samego początku i tym, co w tym momencie dołączyli. Dzień dobry, dzień dobry. Dla tych, co pracują, życzymy miłej pracy, a dla tych, co się oczywiście delektują muzyką dzisiaj bez pracy, też również pozdrawiamy.

Nie wiem, kochanie, jak u was, ale u mnie w tym momencie pada śnieg. Na Mazowieckim także jest biało. I temperatury ujemne. Także my tutaj rozgrzewamy.

tak właśnie sprawdzamy te nowsze propozycje. Jak wam siedzą? Także troszeczkę mieszamy, żeby nie było. Jeszcze przed nami tyle tutaj czasu mamy. Nie wiem, czy zerkaliście w ramóweczkę. No to lecimy, Radio Party.

Dokładnie, Milion. Widziałem, chyba odrabiasz zaległości. No tak, no bo trzeba na grubo zacząć ten nowy rok. Także grubo, grubo gramy do godzinki 13, to na pewno. Dwie godzinki z Markusem dobrych bitów. Także taki jest plan tymczasowo do 13, to na pewno. A jutro już mamy piąteczek, także myślę, że często coś wkręcimy, co nie? Gdzieś tam się znajdzie miejsce dla Markusa. No bo jakby weekend, no to tylko właśnie z Markusem. Rozpoczynamy. Także w piątek polecimy, a w sobotę niestety nie. Tyle mogę wam powiedzieć. Dlatego dzisiaj taka rozgrzewka, wprowadzenie. Dawno się nie grało, ale fajnie, że jesteście. Zawleczkę Shelly, Shelly Lady. Ale mnie wzięło na takie dzisiaj kawałki.

No to Krzysztof napisał: no witam serdecznie w nowym roku. Samych dobrych bitów z Markusem w tym nowym roku życzę. No dzięki, witam cię serdecznie. I tak właśnie sobie kręcimy. Dla każdego coś dobrego. Na wesoło dzisiaj. Myślę, że wam się podoba.

Witam Adriana, hello! Witam Ciebie Markusik, pozdrawiam słuchaczy pracujących, kolegę Tomasza, który w tym nowym roku jakiś obrażony chodzi, oraz małego, co pracuje ze mną. No to pozdrawiamy!

okej, okay, Klepa napisał w tym momencie piosenkę dla całej Konradówki od Klepy, który błyska sobie koszyczki i oczywiście dla całego Radio Party. Także pozdrawiamy właśnie tych pozytywnych świrów. I ta nutka dla wszystkich świrów. Proszę bardzo. Pozytywnie.

na to coś specjalnego dla Darka. Bo dzisiaj wtrafił w dziesiątkę, wtrafił na Markusa. Jest audycja, jest dobrze.

w tym momencie lecimy z nowością. Będzie grubo. Posłuchajcie, jak to leci pięknie w Radio Party na kanale głównym z Markusem. Dobre bity. Murzyzne doznania gwarantowane. No to odpalamy!

No to dla wszystkich, którzy czekali na Markusa powrót, coś właśnie dla was, wyłapujcie. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

to witamy serdecznie. Dzień dobry, Kolusia. Fajnie, że jesteś. Bardzo przyjemnym, klimatycznym propozycją. Właśnie ciebie witam w tym momencie. Na przywitanie, co dla ciebie, Kolusia, wyłapuj.

Mam nadzieję, że wam takie tempo pasuje w tym momencie. Ale spokojnie, jeszcze przypompujemy. Dla każdego coś dobrego, Markusa, musi być.

przypominam, że możecie nadsyłać swoje VIP-owskie pozdrowienia na kanał główny Radio Party. Ja tutaj czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia. Również możecie się zgłaszać u Markusa na fanpage'u Markus95RP. Tak właśnie sobie lecimy w 3/4. Tak przed weekendem. Jest dobrze.

Od razu widać, że wam się podoba. I o to chodzi. No to kręcimy.

No i Krzysztof napisał, no pewnie, że się podoba, tak to można pracować z dobrymi bitami, Markus. No i elegancko. Mor, mor, co dla ciebie? Za tą dobrą pracę szybką. No to kręcimy Radio Party.

Mateusz i Adam z Bartonu, Monika, Natalia i Agnieszka proponujemy te same ruchy, tylko dwa razy szybsze, bo tak to na chlebek nie zarobimy. Płyn się sam nie przyklei, a Natalia to same najłatwiejsze bierze. Także pozdrawiamy Adam i Mati. Pozdrawiamy tych pośpieszaczy.

Tak, ode mnie w tym momencie dla tych właśnie kobiet, dla Moniki, Natalii i Agnieszki za tą właśnie waszą wykonaną pracę już dotychczas. I to, co w tym momencie wykonujecie dalej, żeby wam było miło i przyjemnie. Pozdrawiam!

Także pozytywna energia przesyłana w tym momencie dla tych pracujących. Dacie radę.

No to mamy kolejne pozdrowienia od Masy dla Cyborga oraz Pinokia. Lecimy metry z tymi kaflami. No to lecimy, lecimy. Dla tych aktywnych obecnych. No to planowo zostało nam jeszcze pół godzinki. Jak ten czas szybko leci.

tak właśnie gramy, podkręcamy. Troszeczkę wam tutaj dałem posłuchać. Ale mam nadzieję, że pozytywnie. Jest okej. Także gramy, podkręcamy. Radio Party, kanał główny. Dobre bity gwarantowane z Markusem. No to posłuchajcie, jak to pięknie leci.

i chłopaki z Barlonu NM napisali: przeciąg na maszynie straszny, a wszystko to przez te nowe rzęsy Natalii. Trzymajcie czapki, PS, ładnie ci w tych nowych rzęsach, ale nie rób wiatru. Tak właśnie przesyłają chłopaki, pozdrawiamy. I coś właśnie specjalnie dla tej Natalii od Markusa. I od chłopaku, proszę bardzo, wyłapujcie.

No to witamy Pawła, cześć Marko, pozdrawiam z Kętrzyna, na twoje rytmy umilają mnie jak zwykle czas. No to fajnie, witam cię serdecznie. Także właśnie tak właśnie umilam wam czas specjalnie. Po dłuższej przerwie powracamy, jak najbardziej. Z przytupem, jak to mówią.

Także miło was gościć w tym nowym roku 2024. Dla tych, co są, zawsze z Markusem. Dzięki.

już wędruję na mojego fanpage'a, zobaczyć, kto zostawił reakcję. I zawleczkę będę czytał. I was wszystkich serdecznie pozdrawiał. Także tych aktywnych, którzy zostawili reakcję. Dla Adama, Tereski, Iwony, Miliana, Piotra, Sebastiana, Lilianę, Łukasza, Dawida, Krzysztofa, Bożenę, Pawła i Czwagra Boba. Pozdrawiamy serdecznie, fajnie, że jesteście. Doceniamy to. Każdy wasz wkład jest mile widziany. Czy to piszecie na pryw, czy w komentarzach. Wszystko tutaj obserwuję i fajnie, że jesteście aktywni. O to właśnie chodzi. Pięknie rozpoczęty nowy rok i pierwsza audycja. Gramy.

No to weekend na horyzoncie. I przyznaję się bezbicialnie, ten dek. Dlatego taka była przerwa chwilowo. Ale spokojnie, gramy na żywo, także tak to jest. Mogą się deki pomylić, lewy, prawy, no. Jak play, to play.

No to jest i seniorita, odświeżamy, nie zapominamy. Jest pięknie, przyjemnie, o to chodzi. Seniorita. No to są wspomnienia. No to gramy Radio Party. Dobre bity z Markusem, lecimy.

No to Booty Move. Troszeczkę pompujemy. Zostało nam 5 minut. Naprawdę. Szybko zleciało. Ale myślę, że godne 2 godzinki. To się wszystko nagrywało, będzie dostępne do pobrania u Markusa na fanpage'u i oczywiście na grupie Radio Party Fans Group.

no to pytanko jest do was. Czy macie już dosyć, czy nie? Bo to jeszcze nie koniec. Gramy, gramy!

No to kochani, oficjalnie przedłużamy do godzinki. Do godzinki 14. Także zostańcie na odsłuchu. Infinity. No to jadą.

No to Milian napisał, do 14 nigdzie się nie wybieram, gramy, czyli do Fajrantu, super, tak to można pracować. No to lecimy, byle do 14. No to jadą świry, jadą.

Łukasz się tutaj pyta, czy będzie taki maraton. Jak tutaj jeden prezenter tak pół dnia grał. Nie no, spokojnie, co najmniej do 14, a później chyba zastopujemy, ale pewnie pogramy w piąteczek. Bo co za dużo, to niezdrowo. Z Markusem jak najbardziej do godzinki 14. Zostańcie!

No to Łukasz napisał, że przyjemnie się tego słucha, więc graj pan jak najdłużej. No dzięki, dzięki za miłe słowa. No gramy jak najdłużej, ile się tylko da. Czyli do 14 to na pewno. 3 godzinki styknie. Także wy już tutaj nie ten. No, wiecie co. Do 18 na pewno nie. Odbijemy w piąteczek ze 2 godzinki pewnie. Zobaczymy. Także trzeba tak wyśrodkować to, żeby nie było dużo za dużo. Z wielkim apetytem wbijecie jutro.

No to dla tych, którzy chcieli, żebym został dłużej. Dla Krzysztofa, dla Łukasza, proszę bardzo, wyłapujcie. Gramy, podkręcamy.

Okej, Rafał napisał: witam serdecznie, gorąco, pozdrowienia dla ciebie, prezenterze, oraz dla wszystkich słuchaczy, lecimy z bitami, super relaks, pozdrawiam Grudziądz, Łasin i okolice kujawsko-pomorskie na odsłuchu, pozdrowienia dla Ilony Zasadzkiej. Pozdrawiamy i witamy na pokładzie.

No to witamy na pokładzie Ale, która napisała: podrąka dla Basiulki, szybciej sprzątaj tego busa. No to proszę bardzo, dla Basiulki od Ali propozycja na szybsze sprzątanie tego busa.

Okej, Paweł napisał, że Marko też człowiek, czasem musi zrobić sobie godzinkę przerwy, hehe. Nie no, jutro jak 2 godzinki zagra, to tak jakby 5 dni po godzince, czyli cały tydzień Marek robi w 2 dni, hehe. No i dzik, normalnie na muzykę, dzik. Tak właśnie Paweł napisał, dzięki, dzięki. To ładnie, żeś to podsumował. Także wiesz, o co chodzi. Tak to właśnie bywa, tak się właśnie kalkuluje. Także gramy. No to tak właśnie, główka pracuje. Już zawleczkę, tryki, tryki.

No ładnie to leci, ładnie. Tak właśnie odświeżamy te dobre propozycje. Dobre bity w 2024 nie mogło zabraknąć. Agarta. Także czwartek, czwarteczek, czwartunio. Nakręcamy przed weekendem. Jest moc, jest grubo. Byle do 14:00.

Witamy na pokładzie MEFO i pozdrawiamy! To, żeś sobie wybrał moment na Beethovena, pozdrawiam!

Ale to siedzi. Los Control. No to jadą, świr, jadą. Nie mogło zabraknąć. Uwielbiam.

aplikację w sklepie Play radiopatryk.pl i bądźcie z nami tutaj na bieżąco. Również jeśli wam się moja audycja podoba, to zapraszam do siebie, Markus95RP. Zaglądajcie, tam jest nagranie, posty, że gramy i tak dalej, i tak dalej. Zapoznajcie się. No i oczywiście, jeśli chcecie, możecie nadsyłać swoje pozdrowienia. Ostatnie 15 minut. Także kto pierwszy, ten lepszy. Może zdążycie.

No to Milian napisał, że ja to umiem pomieszać, wymieszać. No dokładnie, no. Nic dodać, nic ując. A dokładnie napisał tak. Ty to, Markus, umiesz pomieszać pięknie, to leci ogień. No to ogień. Od samego początku do końca. Za chwileczkę będzie au, au dla Miliana. Bo on w szoku jest, ten chłop jest w szoku. Jak i pewnie inni, tylko się nie przyznają. Takie incognito.

Ej, nieco innej wersji niż się spodziewaliście. Tu nie będzie Dody, elektrody. Następnym razem.

0: activate.
1: Ale za chwileczkę pozytywnie zagramy. A mówię sobie, a zagramy. Co ma być, to będzie. Ale w tej propozycji w tym momencie brakuje tej Dody. Ja wiem. Taki przesmak przed jutrzejszym dniem. Już zagramy z Dodą.

No to koniec, zbliżamy się końca tej audycji. 3 godzinki z Markusem, godnie zagrane. Mam nadzieję, że wam się podobało i było git. I za chwileczkę ostatnia propozycja ode mnie i będziemy uciekać, a usłyszymy się już niedługo. Prawdopodobnie jutro. Wyczekujcie oczywiście ramóweczkę, jak i mojego fanpage'a. A zewleczkę posypię was brokatem na koniec. I tak właśnie zakończymy, godnie.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Three.

Witam serdecznie, witam gorąco, moi drodzy, Radio Party, jak zawsze, kanał główny, kłaniam się nisko, Dama Adamowski za sterami, jak zawsze, Śląsk, witam serdecznie. No i zapraszam na audycję, oczywiście, Damuwencja, na samym wstępie, na Martina Moda, z gorącymi pozdrowieniami, za dwie godzinki, naprawdę, jak zawsze, świetnie. Pozdrawiamy, dziękujemy. A my sobie od razu lecimy. Na robocie zaś sąsiedzi, Damo, dzisiaj po mnie Master of Sound, a o 20 oczywiście DM, Alfa, a także Degree. Także dzisiaj, moi kochani, supportujemy. Przed 20 zaczynamy. Damo Adamowski do 19. Witam serdecznie.

Pracujemy, nowości, nowinki, to co ostatnio wyszło do internetów. Lecimy, Joe Da Silva. Jeszcze raz, moje kani, witajcie serdecznie, gorąco. Sobota, dzień kota, turbo cola, obowiązkowa w szklance. Don't you know, pump it up. Jak coś, to dzisiaj nikt nie spod z tej drabiny. Na spokojnie.

Ale dzisiaj na Radio Party będzie disco, jak w San Francisco. Najnowsza, moi drodzy, wersja. Testujemy oczywiście na najlepszym party w sieci. By zaprosić swoich znajomych, czekamy na nich. A tymczasem...

Pozdrowieniami dla wspaniałej, kochanej Angeli. Ja to wszystko od Felka przekazujemy. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie. A także pozdrowienia dla narzeczonej Marty. Chociaż jest uparta, to jest tego warta. O, ślimaczka, proszę bardzo. Dla żony Marty z gorącymi pozdrowieniami. Od razu pozdrowienia, oczywiście kanał główny. Jak zawsze. Śmiało, nie krępować się. Na

Testujemy razem nowości, tym razem Majer najnowszy wjeżdża na Radio Party, na kanał główny. Elegancko, pięknie. Jeszcze raz witam serdecznie całą rodzinę Radio Party. Oh yeah.

Tym razem jak coś najnowszy Gravy, o, tutaj sobie leci z takim numereczkiem. Witamy Olę, jak i Łukasza oczywiście. Witamy także Goldenowskiego obecnego. Jest Adam, jest Wletta i Lucjan, jest Sylwia, jest Jolcia, jest Kasinka. Jest Madzia, Tereska, Łukasz, Wojtek. Oczywiście kolejny Łukasz, żeby nie było. Witajcie!

Pamiętajcie, moi kochani, to co dzisiaj najlepsze dopiero przed wami. 19 Master of Sound, Power Music, o 20 DM, Alpha, a także Degree, gościnnie u niego i po raz pierwszy na antenie najlepszego party w sieci. Zapraszamy serdecznie, koniecznie zostańcie z nami, zaproście znajomych. No i gramy!

Także z gorącym przywitaniem naszego ekspresentera dla Errora oczywiście, Kopela, siemaneczko, co tam u ciebie? Grosz coś tam, synek, czy już nic nie grosz? Czy grosz na nerwach, tylko i wyłącznie? Dla Errorka oczywiście pozdrowienia za te stare, dobre czasy. A my oczywiście, moje chanie, wkręcamy Snap. Najnowsza wersja, tym razem Match Wave. Nasz jedzie w remiksie. Polecamy serdecznie.

Od razu delikatnie podkręcamy tempo, bo ta nuta tego wymaga. Klap, revolt i uwaga! This is the blast off, time to blow this up. So best you... Poprawaczka, Club Revolution, niech będzie. Master! So put them hands up. Gdzie jest, ja się pytam, Turbo Cola? A, zostało na drabinie, dobre. No, pasuje robota. Pewnie. Lecimy!

A już za chwileczkę mam drodzy nowy hit kanału głównego Radio Party. Ciekaw jestem, czy wiecie, o jakim numerze mówię. Za chwileczkę oczywiście wkręcimy. Club Revolution.

Pozdrowienia dla mojego syna Marcela, który właśnie skończył 2 lata, oraz pozdrowienia dla ekipy Radio Party od Janka z Wulkanowa chyba. W każdym razie wszystkiego najlepszego dla syna Marcela. Zdrówka życzymy.

A także pozdrowienia dla Darka z budowy, który sam musi dziś cekolować. Od Czesia dla majstra Darka z budowy przekazujemy. Tym razem, drodzy, DBL prezentujemy.

Jeden oczywiście z wyższych poziomów, jeżeli chodzi o polską produkcję. No i w Radio Party również obowiązkowo wkręcamy!

Pamiętajcie o moim drodze Radio Wartek.pl na Facebooku, na YouTubach, na Instagramie, na TikToku. Zapraszamy serdecznie na nasze oczywiście media społecznościowe. Zostawcie lajka, obserwacje, subskrypcje. Dzięki z góry. No i nasza oczywiście grupa, niezawodna Partia Maniaków, tu również dołączajcie. Ale to wystarczy tylko i wyłącznie zalajkować nasz radiowy fanpage, no i potem dostajecie zaproduk-

Od razu jedna druga tego remiksu to oczywiście Alfa, który dzisiaj dla was o 20 UDM-a. Na żywo, na wideo i również jak zawsze na naszym kanale główny Radio Party. Zapraszamy serdecznie DJ Smash, Wolna, Mad Records, Alfa Music. Ja Wolna. Witamy Łukasza, Pawła, naszego szwagra Boba również. Witamy Piotra i Justynkę. I dalej wkręcamy.

Elegancko, elegancko. Witamy Piotra obecnego, siemaneczko. Witamy jeszcze raz całą rodzinę Radio Party, Damowiczów. Tych stałych i tych nowych. No i gramy jak zawsze, sobota w tym miejscu. W najlepszym miejscu w internecie. Ja Wolna, Mad Records, Alpha Music.

Tym razem Amerykanie, pozdrowienia na budowę garażu dla ekipy z Bronkowa, Rudzielca od Marka i całej reszty od garażu. Nadesłał gruby, oczywiście przekazuję, pozdrawiamy serdecznie. A także dla najlepszego malarza personel Krzycha, zaraz po maju. Pozdro dla chłopaków z firmy. Zaczynamy weekend od Matyska.

A to, moi drodzy, najnowszy Citos serwuje, prezentuje oczywiście gorąca premiera od niego. Również polecamy serdecznie. Dzisiaj nawet na audycji troszeczkę będzie chyba wiksy. No. Coś tam, myślę, wkręcimy niedługo. Zajrzałem do działu. No i coś tam w sumie wybrałem, a się zdziwiłem sam. Mam nadzieję, że wam się spodoba.

Ajajajaj! Moi drodzy, pozdrowienia z Łodzi od Kamila. Oczywiście witamy, pozdrawiamy. Najnowszy Bartas Brain serwuje elegancki remix, to co wy chcecie?

Okej, moi drodzy, wjeżdżają rewiowe klimaty. Oczywiście Rave Official. Delikatnie wiksowo teraz. Próbujemy na radio party na głównym. Rytmo teraz. Rowerowe Podkarpacie pozdrawia całe radio party, wszystkich radio party maniaków. Najpierw kilometry, potem Turbo Cola od Lukasa. Proszę bardzo. Bierzemy oczywiście przykład tutaj z Lukasa. Ja na pewno wezmę. Czyli Turbo Cola i Turbo Cola. Pasuje.

0: znana oczywiście wraz z Diz na budziki w nieco innej wersji.
1: Polewali szampana, odmówić nie wypada.
0: Będzie pusy pusy, wiecie o co chodzi.
1: Kołderka już wypiana, się zawijam jak królada. Jak królada pojedzone.
0: Witam oczywiście kanał na sobie, witamy Tomasa serdecznie.

0: drzemka na pie...
1: Także dla Mariusza z gorącym oczywiście przywitaniem.
2: Nie wiem, o co chodzi, lata budzik jak ta lala. Wszędzie się rozgląda.
1: Pamiętajcie, mroz do 19, Dama Damowski, a dzisiaj po mnie sąsiad numer 2, czyli Master of Sound i jego oczywiście Power Music. Zostańcie z nami koniecznie. A tuż po nim o 20 muzyczne trio DM i po raz pierwszy na antenie Radio Party Alpha Music.

Łukasz napisał komentarz na moim fanpage'u, że w Polsce to tylko tanie, tanie, leki, leki. Dobre, dobre. Dalej, moi kochani, pędzimy. Radio Party!

0: twarzy, ty leżysz obok.
1: Tym razem ekranie wkręcamy dla tej najmłodszej młodzieży.
0: Za darmo wybieram rozmowy po różowym Carlo. Z boku na gastro, za szybą Mario. Dochodzę z ostatnim szlugiem na balkon. Czasami tęsknię za robieniem serii.
1: No wiecie, jak to jest w dzisiejszych czasach, nie? Tam Fagata, Young Leosia, modelki, człowieku. Za chwilę będzie model jakiś, który przebije Zenka i to tak, wiecie. No i się pieniążek kręci, nie? No wiadomo jak jest. A my z Masterem co sobotę musimy robić, żeby człowieku mieć na jedną flaszkę. I gdzie tu jest sprawiedliwość? Gramy!

Za chwileczkę za mną zmieniamy klimat na kanale głównym. Ale dzisiaj gromy taki miszmasz na namówęcji. Ha, ha, ha.

Proszę bardzo. Elegancko, od razu jeszcze podkręcamy tempo. No bo zmieniamy klimat i klimat tego wymaga. Na końcóweczkę przed audycją od razu mastera. Takie klimaciki.

pozdrowieniami dla Krzysia z PGR, pozytywnie zwalnięty, cenzura od Hamercia. Oczywiście przekazuję, pozdrawiamy serdecznie, a także pozdrowienia na szwagra od Jokera. Dziś wieczór na całego, procentowo. A to wszystko od właśnie Jokera. Pozdrawiamy, bawcie się dobrze oraz dzisiaj bezpiecznie. No i oczywiście jak chcecie, to przy najlepszym party w sieci. Polecamy serdecznie. 19. Master of Sound. Tego nie można przegapić. Tym nie można pogardzić. Tarnowskie klimaty. Najlepsze. Na najwyższym poziomie.

Mówią, że to nowy klimat, który opanuje rynek muzyczny po Wiksie. Zobaczymy, jak będzie. You're not alone. Dla Errorka zawsze z obecnego gorące pozdrowienia. Jeszcze raz. Końcóweczka, moi drodzy.

Dla Krzysztofa gorące pozdrowienia, moi drodzy. Jeszcze tutaj dla oczywiście Sylwii i Chrisa. Nie wiem, czy ich pozdrawiałem. Nie wiem, czy nie przeoczyłem. Jak coś, to przepraszam i oczywiście nadrabiam. Pozdrawiam serdecznie. Od razu na koniec, za chwilę będzie jeszcze szybciej. Ale końc-

0: message of love.
1: To dla retromaniaków, dla starej gwardii. Chyba w najnowszej wersji ma ten numer Love Message, Climbing Man.

O, widzę, że wam to się podoba. Podoba się, tak jest. Jeden kumpel mi kiedyś powiedział, który słucha Radio Party, po to wszystko człowieku musi zapier... No właśnie! Love message!

0: Od razu za wszelkie pytania utworów zapraszam Dama na fejsie do prywatnej wiadomość oczywiście. W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. Od Adama i Martyny z pozdrowieniami dla sąsiadów z naprzeciwka. Daga Disco się rozkręca. Proszę bardzo, pozdrawiamy. Tym razem jechaniu wujek I got you z najnowszą produkcją.
1: Bishu bishu, la disco

I tym dzisiaj utworem wam dziękuję za tą audycję. Naprawdę dzisiaj audycja mi się jakoś wyjątkowo podobała. Może dlatego, że były w sumie takie, można powiedzieć, trzy klimaty, które wam zaserwowałem. Czyli klubówki, Wixa i na koniec takie technoflipy. Jak właśnie ten numer. A już teraz stery przejmuje Master of Sound, który na pewno też was zaskoczy muzycznie. Zostańcie, Damo Damowski, dzięki wielkie. Trzymajcie się, dobrej imprezy.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

No to nie wbijajcie na fanpage'a Markusa. Tam dajcie oczywiście znać, że jesteście, że słuchacie. Za chwileczkę będę wyłapywał tych obecnych od samego początku i tych, co dołączyli. Tak, właśnie lecimy z Markusem. Oczywiście dzisiaj odświeżyłem oczywiście awatar na fanpage'u Markusa. I również tutaj na radiu. Kto widzi różnicę? Bardzo fajne propozycje, tak właśnie testujemy. Nie były jeszcze grane u Markusa. Takie właśnie perełeczki na lipiec. No to co, na dzień dobry, gramy. Kobra Łęczna napisał, pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, siemacie wariaty, weekend. No tak najbardziej, pozdrawiamy. I tak właśnie możecie nadsyłać VIP-owskie pozdrowienia, kanał główny, Radio Party, zakładeczka z pozdrowieniami. SMS do treści RP na numer 71480, koszt tylko złoty, 23 brutto, niezmiennie.

No to dajemy do pieca. Witamy na pogodzie Kamilę, witamy Weronikę. Pozdrawiamy serdecznie. Witamy Marcina, no i nareszcie jest Markus, tak właśnie. Witamy oczywiście Justynę, siema, jednak się skusił, dokładnie, Gotland obecny. Witamy oczywiście Szwecję, pozdrawiamy. Tak właśnie, dokładnie, gramy na dzień dobry. Witamy Tomasa, o super, witamy. Witamy Magdę, to lecimy, pozdrowienia, witamy. I witamy oczywiście na pogodzie Iwonkę, witamy Damiana, pozdrawiamy jak najbardziej cały Manchester. Witamy Justynkę, witamy Sebastiana, witamy Łukasza, witamy oczywiście Czarodziejkę.

A tego nie trzeba przedstawiać, to na pewno znacie. Scream Shout. Jest pięknie. Troszeczkę pogadamy, troszeczkę pomiksujemy. Będzie dobrze, zostańcie. A w tym momencie ja się zamykam i posłuchajcie dobrej muzyki.

Witam oczywiście Arkadiusza, witam z Poznania, obecny, lecimy, pozdrawiamy. Witam oczywiście Sebastiana, który napisał: witam serdecznie i życzę wszystkim miłego dnia, a ja już zaczynam weekend, także miło będzie ciebie posłuchać. No i pięknie. Witam oczywiście Łukasza, pozdrawiamy Czechowice obecne, pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu i życzę miłego dnia od Łukasza, pozdrawiamy. No to nie miksujemy, tak właśnie, dla każdego coś dobrego. Mam nadzieję, że jest dobrze od samego początku. Takie właśnie propozycje testujemy dzisiaj. Po takiej dłuższej nieobecności powracamy. W końcu mamy lipiec, kolejny miesiąc, kolejne wyzwania. Kto ma wakacje, ten ma wakacje. Kto nie ma, ten nie ma. Kto ma wolne? Dajcie znać.

0: For just one day, I wanna ignore a senseless face.
1: Okej, zakręcił, ale się wykręcił. No to gramy. Co tu się wydarzyło na początku? Ale oczywiście wszystko pod kontrolą.

Okej, gramy dalej. Kolejna już propozycja się wkręca. Oczywiście witamy na pogodzie Haberka. Pozdrawiamy. Tak się tutaj nawija z Markusa Awatara. Dokładnie tak, nowy ja, nowy odświeżona fota, także jest pięknie. No. Such a lovely melody is running through my head. Let me play it for you. No to coś dla Haberka. Ty śmieszku, ty.

0: Także fotka dodana, wszystko jest git. Odświeżony, Markus.
1: Yes.
0: No to gramy Radio Warty, piąteczek, piątunio.
2: Let me play it for you.

No to koniecznie mamy klimacik. Jest eksplozja, eksplozja. No to gramy, radio party, rozkręcamy. No to budzimy.

witamy oczywiście na pokładzie Szwagra Boba, siemka Markus, Bawaria, pozdrawia i wita. No to witamy, pozdrawiamy. I witamy Pawła Kęczyn na pokładzie, witam i pozdrawiam. Marku, to pod tą temperaturę musi być temperatura, normalnie z 500 stopni dzisiaj jest. Spoko, spoko, coś tam znajdziemy. It's my-

to na pewno znacie. Agarta w tym momencie. Tak właśnie sobie nakręcamy.

Okej, okay, kochani, Matys napisał, pozdrowka dla Darka z Personel Alta. Łogień, panie, jeszcze 3 tygodnie i urlopik. Jademy z tą szpachlą, samo się nie zrobi. Dokładnie tak jak w tej piosenetce. Takim szybkim tempem lecimy.

No to koniec, zasuwamy. Piątek, Pioteczek, Piątunio. Radio Party, kanał główny z Markusem. Dobre bity. I noga sama lata. Dokładnie. No to tupiemy, tupiemy. Kto tylko może.

nagranie bum bum. W tym momencie mamy kolejne pozdrowienia od szwagra Boba. Jak można, to poproszę pozdrowienia dla Błażeja i jego brata od szwagra Boba i aby im się demolka udała. Dziękuję i pozdrawiam. Proszę bardzo, poleciało na antenie najlepszego party w sieci, Radio Party. Mam nadzieję, że doleciało.

i witam oczywiście na pokładzie Wojtka, Zakopane obecne, chłop, pozdrawiam całe Radio Party, miłego dnia! Dziękujemy, pozdrawiamy! I witamy Mariusza, siemanko, Holandia zgłasza swoją obecność, pozdrawiam wszystkich na odsłuchu, lecimy z tym piąteczkiem na pełnej ogień! No to ogień! Za chwileczkę temperaturka na życzenie, już za chwilę. A to oczywiście będzie dla Pawła. Już za momencik.

A proszę, witamy Ewę na pokładzie. Siemanko, nawet ja jestem. Relaksik przed pracą z Markusową Muzą. Coś pięknego, dzięki. Oczywiście pozdrawiam serdecznie. I fajnie, że jesteś na odsłuchu, także gramy. Józefleczkę Ekwador dla tych właśnie nowo przybyłych. Tylko Air Maxy i majtki, więcej do niej nie zwolnią, trzymam za pośladki. Zjarę maleko, no i ustaję z bajki. Trzymamy się w klatce. Także oczywiście zapraszamy na parkiecik, lecimy.

No tylko nie tak właśnie jeszcze informacyjnie w tej godzince. Chciałbym oczywiście wam przedstawić parę informacji. Już za chwileczkę tylko przejście zrobimy.

Odpoczuł się do wszystkich DJ-ów, prezenterów, DJ-ek, prezenterek. Takie właśnie informacje, że jeśli chcecie zostać oczywiście tutaj prezenterem, prezenterką najlepszego party w sieci, Radio Party, no to oczywiście zapraszam oczywiście do otwartej letniej rekrutacji. Składacie próbkę i oczywiście zgłaszacie swoje, tutaj wpisujecie zgłoszenie, wysyłacie próbkę głosową, tekstową. I oczywiście możecie również tak mówić i gadać i grać tak jak Markus. Spróbujcie, zobaczcie. Ja oczywiście ze swojej strony polecam i zachęcam. Wszystkich oczywiście zapraszam. Zakładeczka rekrutacja, kanał główny Radio Party. Możecie również i na kanał House, gdzie tam tylko chcecie. Ale może ktoś się oczywiście tutaj zachęci i będzie oczywiście chciał zobaczyć, jak to jest. Wykazać się, tak właśnie. Także letnia rekrutacja otwarta dla wszystkich prezenterów, prezenterek, DJ-ów, DJ-ek. Dokładnie. No bo wiecie, jak to jest, ktoś będzie musiał zastąpić Markusa.

Argoni, nie róbcie takiej miny. No co to ma być? No to gramy, kolejna propozycja w tej godzince.

dokładnie godzinka 12 już za 3 minutki. A przed nami jeszcze godzinka do 13 z Markusem lecimy. Takie właśnie dzisiaj 2 godzinki. Także nie uciekamy, zostajemy i lecimy dalej. Piątek, piąteczek, piątunio, świętujemy weekend.

Bagier Bob się pyta, jak zastąpić. No normalnie. Ja wiecznie żyć nie będę. O to chodziło.

Okej, jak najbardziej witamy. Witamy, kogo tu witamy? Witamy Katarzynę, powitać. Jest i Kotuń na pokładzie, pozdro. Witamy oczywiście Katarzynkę. Witamy również Agatę, pozdrawiamy z Holandii, miłego dnia. No to witamy Holandię, pozdrawiamy, również miłego dnia dla ciebie. I witamy Katarzynę, pozdrawiamy. Witamy Adama, Palowice obecne, także fajnie. Zbieracie się. I godzinka jeszcze przed nami, także lecimy dalej.

Damian tutaj napisał, że będziesz jak emeryt Damo. Mówisz, że nawet i po emeryturze jeszcze można grać? Zobaczymy, co da się zrobić. Jak tylko zdrowie pozwoli. Póki co jestem z wami, także fajnie, że jesteście. Mimo, że mniej mnie trochę jest na antenie, no ale cóż, takie to życie. Gramy, kiedy możemy, kiedy jesteśmy tylko aktywni. Także wszystko trzeba pogodzić.

od Bajdanka mamy pozdrowienia od Bajdenek. Pozdrowienia dla wszystkich majstrów pracujących na budowie. Budowa. Au, Sławeczku, coś dziwnego mamy. Tak właśnie, przesyłamy, pozdrawiamy tych wszystkich pracujących na budowie. No to one, two, three, lecimy. Od gościa mamy takie, przesyłamy buziaki dla Beaty. Beatusiaczek, pozdrawiam, trzymaj się ode mnie, buziaczek. Tak wszystko gość napisał. Łamacz języków. No to gramy.

I tak właśnie możecie nadsyłać swoje VIP-owskie pozdrowienia, na które czekamy. Markus oczywiście pozdrawia. Tych aktywnych oczywiście z pozdrowień. Bajdanek napisał, Bajdenek, dokładnie. Podrynka dla szwagra, Szczepana, męczysz to piwko jak te płytki, au. Wszystko w normie, dokładnie. Lecimy. Nie wiem, czemu cały czas mówię bajdanek. No nie wiem. Jak to jest bajdenek? Ale okej, pozdrawiamy.

No to jak tam wszyscy już obudzeni, wszyscy obecni? Gramy oczywiście dobre bity na kanał głównym z Markusem, Radio Party. Zawleczkę Kencraft, kolejna świetna propozycja. Na ten właśnie piąteczek, weekendziuk.

I tak właśnie dla niej specjalnie. Ona wie. Dla mnie ma styla. Lecimy. Specjalnie od Markusa. Wyłapuj.

od Adiego mamy podrąka dla Rafała. Wjeżdżamy zaraz na rusztowanie i lecimy do Dubaju. Au! No to wjeżdżajcie i lecimy! 3, 2, 1, let's go!

0: pracować i wiele potrafić.
1: No to koniec, Makumba, to na pewno znacie. Witamy na pokładzie Magdalenę, siemanko Markus, pozdrawiamy z odsłuchu. No to witamy, pozdrawiamy.
0: Zachowaj, jak kończyć studia i robić kariera.
1: No to koniec, Makumba, nie mogło dzisiaj zabraknąć.

Witamy Sebastiana, witam i pozdrawiam z Hamburga dla wszystkich słuchaczy i dla ciebie, Markus. Dzięki bardzo, pozdrawiam. No to co, chwileczkę zwalniamy i lecimy dalej. Dla każdego coś dobrego, Markusa, jak zawsze.

na to koniec jeszcze raz, oczywiście z informacją. Zachęcam i oczywiście zapraszam do składania rekrutacyjnej oferty. Możecie zgłaszać swoją oczywiście próbkę, zgłoszenie. Mamy otwartą letnią rekrutację na prezenterów i prezenterek, DJ-ów, DJ-ek. Także zapraszamy oczywiście. Zakładeczka rekrutacja, radioparty.pl. Składacie oczywiście swoją próbkę tekstową, głosową. Także zapraszam, zachęcam. Jeśli tylko chcecie tak mówić, gadać, grać jak Markus, no to zapraszam. I będzie tak, everybody do przodu.

masz zaleczkę coś dla czarodziejki? Bo ta poleczka mi tutaj utkwiła. Także już za chwilę gramy.

Katarzynę ze sklepu wygonią za taką dobrą muzykę? O nie. Dirty Summer, proszę bardzo, gramy! Także zostawcie Katarzynę w tym sklepie, niech się oczywiście cieszy. Dirty Summer, gramy! Od Adriana mamy podrunkę dla Leszka, Hugo, wleci, au! No to pozdrawiamy i lecimy. Dirty Summer.

od MC 77777, gorące pręka dla całej gasto bandy. W sali u Artura gorący weekend przed nami. Także całą oczywiście gasto bandę od MC pozdrawiamy. No to kochani, piąteczek, piątunio, świętujemy. Tak właśnie, na grubo.

Katarzyna pozdrawia Mefcia i moich wariatów z Mefo Team. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Tych oczywiście wariatów. I wariatek również. Witam oczywiście Piotra, pozdrawiamy. Na to ostatnie pół godzinki przed nami. Idziemy w miasto.

Od Marcina mamy pozdrowienia i oczywiście z taką nutą można pracować. Pozdrawiam całą zmianę w GPO Opole, a w szczególności Polszu. Jest moc i ogień. No to pozdrawiamy.

I oczywiście gramy kolejną propozycję, dyskotekę, a zawleczkę wasze pozdrowienia. I Dominika napisała: Markus, jak dobrze cię słyszeć, podrunka dla całego RP i słuchaczy, daj coś z przytupem, ogień, szopa się pali czy coś, pozdrawiam. No to dyskoteka, coś właśnie dla ciebie, Dominiko. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Także ogień na tłoki, lecimy.

Okej, mamy chwilę na poczytanie, co tutaj napisała nam Beata. A napisała, już wam mówię. Już wam czytam. Witaj Markusie, pozdrawiam ciebie, wszystkich DJ-ów, DJ-ek, prezenterów i prezenterki najlepszego radia ever. Nie zapominając o wszystkich słuchaczach, województwo opolskie melduje obecność. Sorry, że tak późno, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Dokładnie, akurat z trasy wróciłam, nawet nie wiem kiedy te 150 km minęło. Drobiazg dla ciebie. Pozdrawiam mojego Marcina i córę Anitę, którzy też są w trasie, także można pracować i zaczynać weekend. Pozdrawiam Becia. Także ja oczywiście bardzo dziękuję Beato za pozdrowienia, również ciebie pozdrawiam serdecznie. I oczywiście pozdrawiamy całą rodzinkę, Marcina i Anitę również, którzy też są oczywiście w trasie, pozdrawiamy. No to co, kochani, byle do weekendu. Piątek, piątoczek, piątunio, tak właśnie lecimy na grubo. A troszeczkę głosik wysiada. No dała mi tutaj poczytać, dała. Także uzupełniamy płyny. Pamiętajcie, właśnie, trzeba się nawadniać. Bo sam upały.

No to koniecznie za chwileczkę odświeżymy Ram Pam Pam. Na tych wiernych słuchaczy i słuchaczek najlepszego party w sieci, Radio Party. I tych wiernych u Markusa. No to lecimy. Do gwiazd na pewno.

0: sign. I see you try to find another lie for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me.
1: Także ram pam pam gramy.
0: Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy.
1: Mam nadzieję, że wtrafiłem w gusta, że jest dobrze, bo z tego co widzę jest dobrze. Ram pam pam, gramy!

No to gram oczywiście dla Justyny na życzenie Nasty. Wyłapane i leci, także gramy.

Daddy Cool, tak właśnie, w podkręconej wersji. Pięknie to wchodzi. A kochani, ja mam takie pytanie. Czy zatańczycie ze mną ten ostatni raz dzisiaj? Za chwileczkę robimy oczywiście szum. Na koniec, już za chwilę.

Dlatego nie ja dziękuję wam za waszą obecność, za waszą aktywność. I do usłyszenia już niebawem. I w tym momencie tańczymy ten ostatni raz. Także kłaniam się niziutko i do usłyszenia.

Amerykano bonusowo ode mnie. Taka właśnie niespodzianka na koniec. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia, cześć, pa, pa.

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party. 3, 2, 1.
0: Po reklamie.

To co, wypadałoby w końcu użyć tego mikrofonu, więc używam. Raz, dwa, trzy, cztery. Witam serdecznie, witam gorąco całe Radio Party, cały kanał główny, całe najlepsze party w sieci. Za sterami oczywiście DJ Damian dzisiaj. Witam oczywiście gorąco wszystkich słuchaczy. I na samym wstępie dla oczywiście tutaj pana mastera gorące pozdrowienia z podziękowania za jakże, jak zawsze, wspaniałą audycję. Gorąco pozdrawiam cały Tarnów. Zaczynamy!

Dzisiaj na pewno troszeczkę sobie powtórzymy oczywiście po masterku. Nowości muzyczne jak najbardziej, no bo tak to u nas bywa. Koń się topi, ogon pływa. Jeszcze raz witam serdecznie, damo za starym, drodzy. Witajcie, co tam u was? Jak tam u was sobota? Bo u nas w sumie jak słuchać, nie? Muzycznie i do przodu? Ale spokojnie, o tym chyba już wiecie. Jak to u nas bywa? Do 19 zapraszam na moją audition. Lecimy!

To oczywiście moja kolejna wersja On The Move, Wartes. I lecimy z pozdrowieniami się zaległe. Pozdrowienia od Abry, pozdrowienia dla Jastrzębia Zdroju oczywiście przekazujemy. Około tak 60 km ode mnie. Jastrzębie Zdrój oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. A także dla Miśki, kocham cię od Dawida. I po raz kolejny od Dawida. Dla Miśki gramy, kocham cię. Proszę bardzo. Gramy, jak zawsze. On The Move. I Radio Party.

Witam także Natalię na audycji, oczywiście, a to w sumie kopę lat, jakby nie patrzeć. Dalej, moi drodzy, witamy Damiana, witamy Łukasza, Miliana, Violetę, Lucjana, Darka, Izę, Anię. Jest z nami także Michał, jest także z nami szwagier Bob obecny. Jest z nami Koletka, jest Katarzynka, jest Łukasz, jest Sebastian, Bartłomiej, Tomasz. Jest Wojtek, jest Piątuś. Jest Ola, jest Krzysiek, elegancko!

Jest także oczywiście Agatka obecna. Jest również Kamil, Chris. Witamy serdecznie. I my drodzy, przy okazji z gorącymi pozdrowieniami dla kochanej żony Gosi od Gacusia przekazujemy również wszystkiego dobrego dla was.

Pozdrawiamy na wszystkich brukarzy, to wszystko od Abry, oczywiście również przekazujemy, pozdrawiamy serdecznie. Move on baby i oczywiście najnowszy Dimien, moi drodzy, jego wersja, jego botlek. Jak słuchać, jak zawsze w swoim klimacie.

Tutaj, moi kochani, w miarę tutaj, że tak powiem, sprostowania i zrozumienia przez moją osobę, jeżeli piszecie komentarze o treści jestem, słucham, jestem przygotowany, to chodzi o to, że macie turbokole w zasięgu, czy o coś innego?

wanna feel soul and the feather man got a 100 grand. But nie za mocno, od razu już teraz. All I wanna do. Degree, a także Mad Records. Masterek pewnie grał na audycji, co? Gramy od naszych nowości,

Witamy Dawida kolejnego. All I wanna do, roll in the bedroom. Kolejny Krzysiek obecny. Obecny jak zawsze. Pozdrawiam ciebie, damo i całej dużej rodziny RP. Szwajcaria leci razem z RP, proszę bardzo. Witamy oczywiście na pokładzie jak zawsze. Na pokładzie Radio Party Lotu. Albo i Damolotu, jak wolicie.

stwierdzam, że nasz DJ Cargo nie może się rozstać z numerem Jump to the Bass. I to jest na to muzyczny dowód. Jump to the Future 24, DJ Cargo. Lecimy. Lecimy, lecimy. Jak tam doły, Kali? Pozdrawiamy serdecznie. Jademy. Jump.

Pozdrowanka dla Damusia, naszego rozkręcowusia od Gacusia. Dzięki serdecznie oczywiście, pozdrawiam Cię również gorąco. Witam serdecznie wszystkich na odsłuchu miłego weekendu, zimnego trunku i zajfajne nutki z Damo. Pozdrowanka dla Damo i pytanko do... Pytanko? A do Pszczyny ile masz kilometrów? Limal Czarków się kłania. No, do Pszczyny to mam jeszcze bliżej. Tak jest, od razu Śląska Moc, gro teraz.

Okazuje się, że jednak wszystkich nowości Masterek nie zagrał, a to dobrze. Ale to nie chodzi o to, Masterek, że są takie zarzuty. Ja nie jestem z tych osób, które... Master mi wszystko wygrał, co ja będę grał na audycji. Nie, nie. Ja tam śmiało mogę powtarzać, nie ma problemu. Tymczasem... Dzisiaj Insomnia od razu w takiej wersji. Testujemy na namówencji sobotniej. Fateless. Yeah, oh yeah, baby. Come on. Witam samego Masterka na moim fanpage'u oczywiście. Jademy! Come.

0: can't sleep. Something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream about.
1: Jest także z nami Pablo Modrocy, który się zameldował na moim fanpage'u i napisał: połowę mojego życia was słucham od 2005 roku. Cały czas trzymacie najwyższy poziom. Pozdrowienia dla całej ekipy radia od Pabla Trzewa. To jest zawsze trudne. Trzewo. Z Trzewa. Dzięki Pablito za dobre słowo oczywiście. Tak jest. Nasi prezenterzy trzymają poziom jak zawsze. Adamowski. To gdzieś go tam się wciśnie też. Może se być.

delikatnie zmieniamy klimat na nieco bardziej cukierkowy, słodki. Witamy kolejną Kasię na audycji, a witamy także Madzie. Jezu, pamiętam Shakirę na Vivie. Człowieku!

Słuchajcie, Master napisał, że przyszedł po lajki na mojego fanpage'a, dlatego skomentował ze swojego fanpage'a na moim fanpage'u. Także, ma drodzy, kto jeszcze nie kliknął lajka na fanpage'u Masterka, zapraszam serdecznie. Master of Sound. Klikamy lubię to, obserwuj. No. Proszę bardzo, reklama poszła.

Nirvana dostała kolejne życie. Tym razem dzięki naszemu Polonikowi. Dokładnie, najnowszy jego remix. I jak zawsze, najwyżej od niego. Serwujemy. Razem z Turbokolą, jak zawsze, Radio Party, sobota. Napędzamy.

Witamy naszą oczywiście Dominiczkę, Kani, buziaczki lecą. No i co? To już powtarzałem po masterku, bo sam słyszałem, że grał ten numer. Jeden z moich ulubionych numerów mojej mamy, dokładnie. Ona zawsze mówi, a to mi się podoba, to jest to. Catch Sky!

A jeżeli wspominamy o mojej mamie, to z gorącymi pozdrowieniami dla całego Cieszyna, dla tych, co pamiętają System Club, a wcześniej Incognito. Może są tu tacy, co pamiętają te czasy.

Pozdrowienia się, moje kochani, mnożą. Pozdrowienia dla żonki Ewelki, która robi pazurki, Karolci i oczywiście dla Oli, która odrabia lekcje od Andrew. Przekazujemy. A także pozdrowienia z urodzin. Puścisz jakąś fajną piosenkę, damo, Turbo Cola się leje od piszczka. No, może coś wybiorę, zobaczymy. Najlepszego. Nie wiem dla kogo. Jak dla ciebie, to oczywiście dla ciebie, piszczek. Bo mamy pozdrowienia z urodzin, ale kto obchodzi, to nie wiem. A, chyba że to są urodziny Ani. Ani moje, ani twoje. Kocham cię, moja maleńka, najpiękniejsza, napisał Larry Śledź. Ciekawe, pozdrawiamy.

Master napisał, że słuchamy jego audycji bez żadnego zameldowania ani niczego i że Foszek delikatny. Masterku, wybacz, ale... że tak powiem, delikatnie muszę mi palce odpocząć po pisaniu... napisaniu multum komentarzy na pewnym fanpage'u pewnego pana.

O bella ciao, bella ciao. Witamy Justynkę na audycji oczywiście. Dalej, kogo my tutaj mamy? Marcin, witam, pozdrawiam, dla pozdrowienia wszystkich słuchaczy i dla ciebie DJ, dzięki wielkie. Jest z nami Damian Krzysztof, obecny od 12, proszę bardzo. Czyli od godziny, o której dżentelmeni mogą pić alkohol, od 12. Witam oczywiście kolejnego Michała na audycji. Siemaneczko. Takie nieco razem mocniejsze bity już teraz na Radio Party. Dameczek do 19. A po mnie oczywiście Matt, którego pozdrawiałem przed chwilą. Zostajemy.

Tymczasem uwaga! A za chwileczkę moje kanie zagramy dla oczywiście naszej kalineczki. Będzie perfekt. X-Seder. Czyli retro oczywiście dźwięki w powrocie od Dawida z Getty. Moje kanie pozdrowienia, kanał ogólnie zachęcam serdecznie, a także Radio Party na Facebooku, fanpage grupa, na YouTubach, na Instagramie, na TikToku. Zapraszamy serdecznie, wbijajcie, zaobserwujcie, polajkujcie i będzie gicio.

Dane łękanie, obudźcie sobie demona, nie wstydźcie się. Jest sobota, jest weekend. Dzisiaj pamiętajcie, wszelkie chwyty dozwolone. DNA w tej nieco ambitniejszej wersji. Gramy!

A za chwileczkę, moje kanie, zagramy sobie Anywhere. To będzie z dedykacją dla Mateusza. Dla Mata. Na oczywiście taką małą, że tak powiem, rozgrzewkę przed audycją, która go czeka od 19 tutaj dla was. Jak zawsze jego oczywiście Music Zone, a tuż po nim o 20, moi drodzy, Oxygen. Z transmisją oczywiście wideo, także pamiętajcie o Facebookach i YouTubach Radio Party od 20. A do 20 same audio, kanał główny. Take Me Away, Catch Skate.

Damo, ale zamknij się świnia na tej nucie, napisała Kali. Dobra, oświadczenie na fanpage'u wlatuje po audycji. Musiałem zrezygnować z gry w Radio Party, bo Kali zaczęła mnie obrażać i wiecie... No niestety. Drodzy Państwo, tak będzie. Ale za chwilę wrócę.

0: qui me saoule. Je crois que j'ai perdu tout espoir.
1: Końcóweczką mojej dzisiejszej audycji oczywiście. Znane motywy, znane wokale. La Luz.
0: J'aurais dû te faire l'amour au premier heure du jour, mais j'ai trop bu toute
1: la... I oczywiście Shawn Guy w najnowszej wersji również. Degree, a także Mr. No One. Do końca pędzimy.

0: A co do mojej Hani, jeszcze oświadczenia.
1: I w ogóle nie chcę już na temat wypowiadać, bo ja się mogę przeżyczyć, można powiedzieć szczerze. Przeżyczyłem się, można tak powiedzieć szczerze.
0: No i wszystko w temacie. Kończymy.

Miałem jeszcze chwilę puścić Mirka, ale sobie odpuszczę, bo czas się kończy, a Mateusz czeka, żeby wbić na serwer, tak więc... Moi drodzy, zapraszam na jutro. Jutro godzinka niestety zmieniona, 17, ponieważ Dameczek jutro, że tak powiem, zaczyna pracę od niedzieli. No, trzeba, no, słabo płacą w Radio Party, więc trzeba dorabiać niestety. No i tak to właśnie jest na tym świecie. Dzięki wielkie. Bawcie się dobrze, oczywiście bezpiecznie. Radio Party, kanał główny. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Mat przed wami. Lecimy.

Radio Party. Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl. Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

No to rozkręcamy, moi drodzy, po mojemu. Stare, dobre, nieśmiertelne. Odświeżamy to. Kanał Główny Radio Party. A takim dają się u masteriacy. Witamy wszystkich mastermaniaków na pokładzie. Aż się naczekali. A to wszystko przez suchego. Ale dobrze, dobrze, nie gra. Jako dobry kolega i sąsiad z Krakowa.

No i Just Dance, Alexi pod remixem, gramy to. Wy możecie standardowo słać pozdrowienia SMS o treści RP 71480, niezmiennie. Just Dance. Przed weekendem.

serdecznie witamy Łukasza, Czechowice po na pokładzie, witamy Jolanta. Z nami Terenia, z nami Adam. Pięknie jest Iwonka, wszyscy po pracy rodacy. Pasuje robota. Witamy Justynkę, jest z nami Kamila. Witamy Piątusia, jest Milian, jest Marek. Manchester się melduje, Damian, siemanka.

Miał Łaj. Witamy Sebastiana, David na pokładzie, jest Madzia. Witamy Artura, Toruń, pozdrawiamy. Witamy Krzysztofa, kolejną Madzię. Mariusz, Katarzyna, druga Kasia. Kamilo, siemanka. Pięknie.

Praca, liczba dzisiaj duża. Czwartek? Macie weekend? Mam nadzieję, że oby do weekendu, już jutro. A pewnie jutro też się słyszymy. Take me away. Do znudzenia.

A Master Maniaku, witam FO Team od Korsaka, pozdrowione. My dziękujemy. Szwagier Bot na pokładzie. Jak zawsze. Stali bywalcy muszą być. Dzięki za to. Wyłapujcie ode mnie.

No i ładnie. Siemanko wszystkim. Pozdrowienia z Tarnowskich Gór od Długiego. Witamy, pozdrawiamy, witamy kolejną Katarzynę. Pozdrawiamy tych TikTokowców również.

No cóż mogę powiedzieć? Friends! I dedykujemy oczywiście wszystkim friendom. Zarówno naszego radia, jak i waszym. Wszystkim dookoła. Show tag. Buzz Jackers. Ten duecik potrafi zrobić hita. Świeżutko od tych panów.

Prawda, że ładnie leci? Oczywiście, że tak. Pozdrawiam dla wszystkich, co słuchają Radio Party oraz dla całego STD od Graguzia. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Powiedziałbym wirtualny browar, nie? Ale dopiero czwartek. Na salonach, na głośnikach, Showtek, Barzakers, świeżutko Friends.

No pięknie przed tym czwartku, pięknie. Ile ci godzinka? Wam również. A do wieczora gramy. Sprawdzajcie ramóweczkę. Tak było pusto. A tu proszę, mobilizacja.

tak jak wspominałem o ramóweczce, oczywiście Mefo po mnie. Później chyba Roland. I tak do wieczora. X-Menik. Także będzie. Lecimy z kolejną.

Kolejna świeża propozycja. U mnie wiadomo, że Wiksy nie ma. Unikamy, unikamy jak ognia. Za to ambitniejszy klimat, jak najbardziej. Jay Uber. Tijama. Premyszeń. Pod oryginałem. Posłuchajcie.

Proszę bardzo, Korsak się mnie pyta, co trzeba zrobić, aby zasłużyć na taki fajny kubeczek. Chłopie, musisz być grzeczny cały rok. Także już co po niektórzy skreśleni na starcie. Jasny piernik, lecimy. Coś pięknego teraz.

proszę bardzo. Justynka, chyba mówiłeś o mnie, bo ja cały rok niegrzeczny jestem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z MFO Team. No tak, tak to jest z kobietami. Tak to jest z tymi kłabitami. Niby tu, niby tam, tu. To moi drodzy, następna? Lecimy.

Proszę bardzo, kogo przywiało? Z nami Szybki. No, witamy, witamy, pozdrawiamy. Z tego co widzę, to już z flaszką lata. Pasuje remota. Lata, co już mogą.

No jedna z lepszych wersji. Dark Intercy. Ostatnio u mnie lata w samochodzie. W samolocie też. Helikopter kupiłem. Nie chwaliłem.

Pięknie idzie, nie? Dobre to je, dobre. Nieskazitelne. Motywik dobrze znany.

Nic nie mówię. Poważnie, nic nie mówię. Siedzi mi to w głowie. Dla koneserów. Powiem tylko, dla koneserów dobrego bito.

dobre, to jest dobre. Jako, że ten dzień jest dla mnie szczęśliwym, pozdrów proszę całe Mefo Team, bo jest to bardzo ważni dla mnie ludzie. Gdyby nie wy, to nie byłoby to takie łatwe. Tylko Magdalena pozdrawiamy. No i Justynka. Masterku, zapomniałem o tobie. Pozdrawiamka dla ciebie. No fajnie, fajnie, takie z łaską. Tak, ja zapamiętam sobie to. Zapamiętam. Poczekajcie, poczekajcie.

brak opadów. Co się dzieje, co się wyprawia. Ale klasyką zajedziemy oczywiście. Four Strings. Po masterowemu. Dla masterek. I masterów. Maniaku. Remover.

Ja tu zapomniałem o wujku Klimo. Po raz pierwszy u mnie na audycji. Przepraszam, Klimo. Jak to się stało? Nie wiem. Jak do tego doszło? Też nie wiem. Ale gramy oczywiście. Blessing! W oryginalnym miksie od swojego pana właśnie. Pozdrawiamy, Klimo. Nasi prezenterzy oczywiście wałkują. Master zaspał. No trudno, no życie.

Końcóweczka oczywiście dla Mastera. I dla wszystkich tych, co lubią nieco inaczej. Nieco inny klimat. Będzie nieco szybciej. Ale tak troszeczkę. Jedziemy, jedziemy.

Ambitny klimat dla ambitnych ludzi. Tak mi kiedyś ktoś mądry powiedział. Już go z nami nie ma, ale... w 100% się zgadzam, podpisuję.

0: Ładnie, ładnie leci, nie? Odświeżenie od Scottiego na 2024 roczny.
1: Nika.
0: No i ta nuta, moi drodzy. I może jeszcze dwie. Może zdążymy. I Mefo. Dwie godzinki dla was. Potem Roland i X-Men. Także zostańcie razem z nami. Odwiedzajcie social media, bo X-Men na pewno z transmisją wideo. Facebooki, YouTube, Instagramy, TikToki do was należą.

oczywiście Xoro. Teraz. Również szybko. Przedostatnia dzisiaj. Dobra propozycja, bo świeżutka. Oby więcej takich.

Dzięki serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia pewnie jutro albo w sobotę. Sprawdzajcie rymóweczkę. Za chwilę Mefo. Ahoj, miłego czwartku.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Tak właśnie, 13 maja 2025, wtoreczek w Toruniu, nakręcamy z Markusem dobre bity. Witam serdecznie wszystkich obecnych już tam od samego początku. No to proszę bardzo, lemoniada dla wszystkich, proszę bardzo.

tak właśnie dla ochłody, proszę bardzo. Lemoniada wskazana. No tak najbardziej, witamy Martynkę, witamy Becie, witamy oczywiście Violettę, witamy Magdalenę, siemanko. I witam oczywiście Bartomieja Tylmanowa, obecna z całą rodzinką, także witamy, pozdrawiamy. Witamy Violetę, cześć Markus, teraz to będzie szło rozbijanie mięsa na zrazy. Pozdrawiamy pozytywnie zakręconych. No to pięknie, powodzenia.

I tak właśnie Becia napisała: siemanko Markusie, pozdrawiam ciebie, cały Radio Party i wszystkich na odsłuchu oraz męża Marcina, Anitkę, Janka, szwagierkę i szwagra za Melką. My się opalamy i twoje bity dodatkowo rozgrzewają atmosferę. Dzięki za ten spontan, pozdrawiam wasza Becia. Cała przyjemność po mojej stronie, no to co, opalamy, bawimy się, słuchamy dobrych bitów, lecimy! I zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień oczywiście, SMS do treści RP na numer 71480, nadsyłajcie. Kanał główny Radio Party.pl, czekam na was.

Witam oczywiście Mariana, siemanko, ja na wypasie ze swoim zwierzakiem, podrzemka z Munstosz z Szwecji. No tak najbardziej pozdrawiamy i oczywiście bawcie się dobrze. Pozdrawiamy twojego żubra, dokładnie.

I proszę bardzo, bardzo mi napisał, to teraz można sprzątać samochód. Pozdrawiam sąsiadów. Także pozdrawiamy jak najbardziej od Bartomieja. I witamy oczywiście na pogładzie Łukasza. Siemanko Markus, pozdrówki dla ciebie i wszystkich na odsłuchu. Lecimy z tymi dobrymi bitami. Oczywiście witamy, pozdrawiamy również Aleksandrę. Mam nadzieję, że też jest i słucha. Także pozdrowienia właśnie dla was, dla Łukasza, dla Aleksandry. Chodź zaleczkę, I'm so hot, coś specjalnie dla was.

I witamy na pokładzie Sebastiana. Siemanko, Marko, se miło będzie posłuchać. No tak na bardziej zapraszam do odsłuchu i lecimy. Dobre bity z Markusem jak najbardziej, kanał główny Radio Patrykowka.pl. I oczywiście witamy Aleksandrę, cześć Markus, Czechowice na odsłuchu, pozdrawiamy. Miło spędzić popołudnie i czas przy twoich dobrych bitach. No to bardzo mi miło, jak najbardziej zapraszam do odsłuchu i lecimy, Aleksandra. Coś specjalnie właśnie dla ciebie i dla Łukasza, dokładnie, I'm so hot.

I witamy na pokładzie Piotra, siema, Hamburg, obecny, pozdrawiamy, lecimy. No to witamy, pozdrawiamy jak najbardziej, Maszeri, proszę bardzo. We are gonna dance into the sea. Takie właśnie letnie klimaty, proszę bardzo, już po to my oczywiście atmosferę letnią, dokładnie. All I want is you, you're my Sherry. I will think you are, yeah. No to powolutku zbliżamy się do wakacji, dokładnie.

Witamy Patryka jak najbardziej na pokładzie. Irlandia zgłasza swoją obecność mobilnie na trypie. Podrąga dla wszystkich, dla ciebie DJ. Dzięki bardzo, pozdrawiam. I lecimy albo grubo, albo wcale.

Witamy Justynka, siemanko, jestem ja, Gotland się melduje, siema, siema, dobry wieczór. I od grubego mamy pozdrowienia, witam serdecznie, warmińsko-mazurskie pozdrawia. No to wchodzi jak imigrant w deskę. Seba, nie martw się, jutro też będziesz woził kruszywo z łapki, pozdrawiam gruby. Pozdrawiam jak najbardziej, poleciało.

Tak, ta Morena, proszę bardzo. Witamy Gatusia na pokładzie. Dla kochanego Markusa w wtorkusia. Od Gatusia, Piątusia, Koleso, Towusia, Miksusia. DJ Sequence. Jak najbardziej pozdrawiamy Gatusia, dokładnie. On zawsze pląta w językach. A to ten plątacz. Boy, you set my heart on fire.

Jak zwykle najmłodsza słuchaczka pozdrawia Markusa, Damo, Master of Sound, Kali, babcie Juzie i dziadka Franka. Pozdrawiamy jak najbardziej od Natalii. No to lecimy.

dla Wodiego, co w tym momencie leci oczywiście samochodem mobilnie, także pozdrawiamy. I szerokości dla ciebie przy dobrych bitach minie wyśmienicie. Także jak najbardziej pozdrawiamy tych mobilnych.

A tak najbardziej witamy na pokładzie Kali, dokładnie, pozdrawiamy! In Attack, dokładnie, pozdrawiamy i lecimy! Lawo Diego, który oczywiście napisał, ale kiciory lecą! No przyznaję, tak mnie jakoś coś dzisiaj wzięło. Mam nadzieję, że będzie dobrze.

i witamy Marcina. Siemanko, pozdrawiam wszystkich obecnych. No to siemka, pozdrawiam. Ja czekam na szefie polskie pozdrowienia. No słuchajcie, kanał główny Radio Party.pl. Zakładka pozdrowienia, SMS o treści RP na numer 71480.

I proszę bardzo, latający Holender napisał: podróżka dla całego Zinc Powera, niech moc będzie z wami. Jak najbardziej pozdrawiamy cały Zinc Power od latającego Holendera.

A ja oczywiście zapraszam na nasze social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. I ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy, radioparty.pl. I bądźcie z nami mobilnie, gdzie tylko macie internet. Jak najbardziej polecamy, zapraszamy. Od Mańka mamy poczynkę dla Grota i Murzyna. No to pozdrawiamy i lecimy.

proszę bardzo, André Michel. Od Gacusia dla DJ-a Markusa, jak zamiksuje, wszystkich zabawuje, miksy petarduje mi jego wtorku. Dokładnie tak, albo grubo, albo wcale, tak właśnie lecimy. Pozdrawiamy Gacusia, co zawsze oczywiście pląta języku. Że czasami nie wiadomo, jak to czytać.

tak będzie, możecie nadsłać swoje fipowskie pozdrowienia, tylko przypominam, pozdrowienia. SMS o treści RP na numer 71480, koszyko złoty 23 brutto. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, nadsłuchajcie. Tylko oczywiście pozdrowienia czytane, dokładnie. I czasem wasze dopiski, co tam oczywiście pięknie napiszecie. Grube oczywiście, tylko powiem, że nie mam tej propozycji.

0: Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie ma styla. Kiedy łączy nas noc upalna, aj. Dla mnie ma styla. Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj.
1: Takich remiksów nie znajdzie, skazam. Dla Wojtiego pozdrowienia.

ale proszę bardzo, Data Pop specjalnie dla was od Madsona. Wojdy się cieszy. No to lecimy albo grubo, albo wcale.

No to witamy na pogłodzie Michała, siemanko Markus, Stolarzowice, pozdrawiają, jadymy Durś. No to witamy, pozdrawiamy jak najbardziej, nim zajdzie słońce.

I proszę bardzo, o kijach, dokładnie. A zawleczkę jest specjalnie dla Kali, mam nadzieję, że jest i słucha. O pani! To jest specjalnie dla niej, już za chwilę.

nadzieję, że jeszcze Justyna słucha, bo coś dla niej już za chwilę. To co ona uwielbia, ja wiem, pamiętam. I proszę bardzo, witamy Demixa na pokładzie naszego tutaj prezentera. Pozdrawiamy również obecny i słucha, także lecimy. Od Wodiego specjalne pozdrowienia dla całej Belgii, dokładnie.

Witamy Ryszarda, witam też na odsłuchu, pozdrawiam serdecznie z Irlandii, dokładnie pozdrawiamy. Hardcore Vibes, proszę bardzo, lecimy, podkręcamy.

dzisiaj dokładnie otwartą mija, mamy pozdrowienia. Legenda wbija na Turbo Kole. Pozdrawiam Legend Scars. No tak najbardziej pozdrawiamy, lećcie tam wysoko. Witamy Sebastiana, siemanko Markus, siema, siema Seba. No to witamy tych nowo przybyłych, dobry wieczór. Z tej strony Markus, dobre wity, nakręcamy.

proszę bardzo, wolna w tym momencie wjechała. No to proszę bardzo, dajcie głośniej. Zakręcamy albo grubo, albo wcale, dokładnie. Dla każdego coś dobrego, jak zawsze u Markusa.

proszę bardzo, Kencraft, tak właśnie w ostatnich minutkach z Markusem. Takżem szukał tych propozycji, żebym aż przegapił przejście. Okej, lecimy.

odgrubego mamy pozdrowienia dla wszystkich zarażonych tymi impulsami. Żyjemy do końca, pozdro gruby. A wszystko od DJ-a grubego jak najbardziej, co tutaj Hajzela chciał. Zobaczymy, może coś wkręcimy, zobaczymy, nie obiecuję.

Ja dziękuję wam za waszą dzisiejszą obecność, aktywność, no naprawdę jest mega, dzięki bardzo. Jak zawsze wymiatacie. Gdzie nie spojrzę, coś się dzieje. O to chodzi.

No to koniec, jak najbardziej kręcimy dalej, nie zwalniamy. No co, to dobrych bitów jest za mało, dokładnie takie właśnie doszły mnie słuchy. Że dobrze leci i masz grać dalej, dokładnie. To tak powiedzieli. No to co, lecimy czy nie lecimy?

Wojdy napisał: ciśnij Markus do godzinki 24. No szalejecie, szalejecie, powiem wam. Jedni proszą o godzince, drudzy do 24. Jakieś co najmniej 4 godzinki jeszcze? No co wy? No godzinkę jeszcze można pocisnąć, na spokojnie.

Także, kochani, oficjalnie powiem wam tyle. Zostało nam 5 minut. Do godzinki 20, dokładnie.

jestem twoją bajką, Violetta napisała. Markus, lecimy dalej, niech się niosą dobre bity. I Łukasz również napisał, przedłużamy. Jesteście tego pewni? No dobra, lecimy.

No to proszę bardzo, posłuchajcie tego, specjalnie dla was, za to, że jesteście, za to, że chcecie być dłużej. Tak właśnie, posłuchaj dobrych bitów z Markusem, no to wyłapujcie propozycję ode mnie dla was. My face above water. My feet can't touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon and time. You are not around, I'm slowly drifting. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting.

K75 napisał: Markus, nie ściemniaj, ciśniesz jeszcze chociaż godzinkę lub dwie. Pozdrow dla wszystkich partymaniaków. No to co? Nie, już nie ściemniam. Gramy dalej.

No to koniec. Dzień dobry wszystkim, jeszcze raz dobry wieczór. Zaczynamy kolejną godzinkę z Markusem. Zapraszam do odsłuchu i nadsyłania waszych VIP-owskich pozdrowień. Kolejny SMS o treści RP na numer 71480. No to co, lecimy dalej.

Dobra, proszę bardzo, wyższy level w tym momencie. No to lecimy, Radio Party, kanał główny z Markusem, dobre bity. Tak właśnie gramy 13 maja 2025, wtorkowe granie. I jest pięknie.

I chwileczkę Mamacita specjalnie dla najmłodszej słuchaczki Natalii. Już za chwileczkę zagramy. A w tym momencie thank you i Dido, proszę bardzo.

Loha people, proszę bardzo. Również i takie propozycje u Markusa, jak najbardziej na ten wieczór. Proszę bardzo, gramy. When I came to Spain and I saw people bar-

Italio Disco, właśnie, dokładnie. Przypominamy, pamiętamy na pewno. Jak ja uwielbiam do takiej propozycji powracać, bo to najlepsze. Italio Disco, tak właśnie lecimy.

proszę bardzo, Migente. I mamy już kolejne pozdrowienia od DJK75. Pozdrowienia dla ciebie, Markus. Pozdrowienia dla Stolarka, Masterka i najpiękniejszego głosu w RP Calineczki, dla całej reszty ekipy RP. Pozdrowienia również dla mojej kochanej córci Zuzi oraz dla kochanej Kitki, Juleski, Gabi, Mai oraz dla wszystkich partymaniaków od DJ-a K75. Także jak najbardziej dziękujemy, pozdrawiamy dla całej oczywiście ekipy, właśnie tak. Dla kochanej córci Zuzi oraz dla kochanej Kitki, Juleski oraz Gabi, Mai oraz dla wszystkich partymaniaków od DJ-a K75.

Także standardowo pozdrowienia dla Masterka, dla oczywiście Kali. Jest pięknie, lecimy.

Jak najbardziej, lecimy dalej. Triki, triki. Ja oczywiście pozdrawiam wszystkie kobiety dostępne, obecne na tej właśnie audycji. Od Markusa dokładnie. Pozdrowienia dla wszystkich kobiet.

0: pozdrawiam.
1: I oczywiście Magdalena napisała, dzięki Markusik, również pozdrawiam. A proszę bardzo, jak najbardziej, I go to back Amsterdam. No to co, kobietki, lecimy w Amsterdam. Ja oczywiście osobiście bym poleciał do Barcelony i tam polecimy na pewno. Także niedługo, niedługo, tak właśnie sobie podróżujemy. To co, lecimy też również do Barcelony. Już niedługo.

taki właśnie wieczór to ja uwielbiam. Tak jak i wy widzę, z tego co widzę i słyszę. Wszyscy zadowoleni, tak właśnie o to chodzi. Zostańcie do samego końca, a przynajmniej pół godzinki. Do 21 z Markusem lecimy.

Bam, bam, bam! Tego właśnie brakowało. No to co, lecimy. Witamy Olka, podrąka od Olka Stylmanowej. Także witamy, pozdrawiamy. Bam, bam, bam, specjalnie dla was.

tak, Sigma Boy, tak właśnie. Pozdrowienia od Olka, pozdrowienia od Buby dla najlepszego Markusa i wszystkich słuchaczy. Dzięki bardzo, pozdrawiam.

tak właśnie pięknie i przyjemnie do samego końca. Dla tych, co wytrzymają, jak najbardziej mega pozdrowienia. Mam nadzieję, że zostaniecie wszyscy razem. Nie uciekajcie, przed nami jeszcze 15 minutek. Dobrych bitów jak najbardziej. To wszystko się nagrywa, będzie później dostępne do pobrania, do słuchu Markusa na fanpage'u. Marku95RP, tam właśnie kieruje. Tam będzie nagranko jak najbardziej.

Pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. No to ciuch, ciuch, tak właśnie. Odjazd. No,

okej, tak jak wspominałem niedawno, że lecimy do Barcelony, no i tam oczywiście będziemy lecieć. Także wszystkie kobiety jak najbardziej zapraszam do Barcelony. VIP-owski lot już za chwilę. Ja oczywiście dziękuję wam za waszą obecność, aktywność, za te wspólne 3 godzinki. Za to, że byliście, za wszystko dziękuję. I do usłyszenia już niebawem. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz. Do usłyszenia. Już za chwileczkę Barcelona. Tam lecimy.

No dobrze, bardzo Barcelona przed nami, lecimy, jak najbardziej wszystkie kobiety zapraszam do lotu. A za chwileczkę odlatujemy. A dla wszystkich panów oczywiście Ferrari od Markusa. Wy uwielbiacie takie właśnie propozycje. Także ostatnia propozycja dla mężczyzn Ferrari. Ja oczywiście dziękuję piękne i do usłyszenia jeszcze raz. Kłaniam się niziutko, do usłyszenia. Także z kobietami megalot, a z chłopami, no to oczywiście samochodzik jak najbardziej. Wy uwielbiacie takie propozycje, także gramy.

I tak, ostatnia propozycja ode mnie na dzisiaj. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Dobranoc, dobrej nocy wszystkim życzę. Pa, pa.

No to szak na koniec od Olka mamy pozdrowienia dla całej ekipy Markusa z całymi pozdrowieniami. Także jak najbardziej pozdrawiam całą ekipę, oczywiście Markusa. Cały team, jak najbardziej. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.

No to dzień dobry, z tej strony Markus, zaczynamy dobre bity. I can't get no sleep. Dzień dobry, 27 września 2025, sobota 9.09. I tak właśnie startujemy, dobre bity, specjalnie dla was. No to witamy tych od samego początku. Zapraszam do wysłania waszej VIP-owskich pozdrowień. SMS do treści RP na numer 71480. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, czekam na was. I tak właśnie od samego początku budzimy się. Insomnia specjalnie dla was, słuchajcie tego.

0: causing a heart attack. Causing a heart attack. Causing a heart attack. Kicking hard from the back to the front, front to the back. 12 heads in the house, causing a.
1: No tak zawsze dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. U Markusa na fanpage'u również pozdrowienia, zapraszam. Radio Partykalne Główne, lecimy!

0: causing a heart attack. Causing a heart attack. Causing a heart attack. Causing a heart attack. Kicking hard from the back to the front, front to the back. Club heads in the house, causing a heart attack. Kicking hard from the back to the.
1: No to witamy już na samym początku Łukasza. Siemanko Markus, pozdrówki dla ciebie i wszystkich na odsłuchu. Witamy Damiana, siemanko, Manchester się melduje z pracy. Dawno u ciebie nie byłem na odsłuchu. No ty dawno nie byłeś, ja dawno też nie byłem, także jest dobrze. Lecimy.

witamy na pokładzie Cichego Boba. Siema mistrzu, pozdrowienia z Siedlec. Witamy Violetę, cześć Markus, pogodnej i spokojnej soboty życzę. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie. Witamy Iwonkę, siemanko Markus, obecny, ale fajnie, niespodzianka, pozdrawiam. No tak właśnie, z rana lecimy po dłuższej przerwie. Witamy Macieja, Majorka obecna, pozdrawiam Markusa, pozdrawiam słuchaczy. No to witamy, pozdrawiamy tych od samego rana. Dzień dobry. I zaległe pozdrowienia od Gacusia, dla Michała, ekipa i Ani. Zajebista, fajna ekipa, jedziemy, Love Story Mix. Pozdrawiamy.

I proszę bardzo, kolejna już propozycja specjalnie dla was na pobudzenie, na obudzenie. A kto pije od samego rana kawusie? No to smacznej kawusi dla wszystkich. No to budzimy Radio Party.

Pozdrawiamy tych aktywnych, którzy zostawili reakcję Markusa na fanpage'u. Dla Violety, dla Joanny, Iwony, Jolanty, Macieja, Cichego Boba, Damiana i Łukasza pozdrawiamy. Mam nadzieję, że wszyscy obecni. Radio Party, budzimy się z Markusem. Dobre bity. No to lecimy.

I witamy serdecznie Bubę. Buba cię melduje, najmłodsza słuchaczka Natalia pozdrawia wujka Markusa. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam jak najbardziej. Całą oczywiście rodzinkę pozdrawiamy Magdę, Bartomieja i oczywiście Natalię. A niedawno było och i ach. Dosłownie parę minutek czy wstecz. Chyba przyciągnęło.

tak właśnie jesienne klimaty. No, oczywiście rozgrzanie. No bo zimno jest, prawda? Ale my oczywiście rozgrzewamy muzycznie do czerwoności, właśnie tak!

I witamy na pokładzie Aleksandrę. Cześć Markus, miło słyszeć. Gorące pozdrowienia z Czechowic. Życzę dobrej soboty. Lecimy z tymi beatami. Dokładnie tak, lecimy na grubo. Oczywiście pozdrowienia dla ciebie, Aleksandro.

I fajnie, że jesteście. Tak właśnie. Rozgrzewam od samego początku. Gorące klimaty u mnie w tym momencie 10 stopni na plusie. Słoneczko jest, jest dobrze, ale chłodno. No niestety. Jesienne klimaty już takie są. Ale spokojnie, damy radę.

jak najbardziej zapraszam do wysyłania waszych wipostrych pozdrowień. SMS o treści RP na numer 71480. That was perfect. I'm gonna work it to impress you. I wbijaj się na nasze social media. Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. I pamiętajcie o naszej rekrutacji na prezenterów, prezenterek. Zapraszamy do współpracy. Strona główna, zakładka praca, rekrutacja. Tam oczywiście nasyłajcie swoje próbki, wysyłajcie i czekamy. A my lecimy dalej z Markusem. Dobre bity. A za chwileczkę kolejna wiadomość. Ale to spokojnie, lecimy dalej. Troszeczkę pogadamy, troszeczkę pogramy, będzie dobrze. Dawno nie gadałem, dawno nie byłem z wami. Także dzisiaj naprawdę jest mega. Fajnie wrócić do was. I dzięki, że jesteście.

tak właśnie lecimy. Radio Party, kanał główny. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Markus, lecimy! Już 18 października oficjalny zlot prezenterów i słuchaczy w klubie Largo w Toruniu, szeroka 19. Kto oczywiście chce, kto oczywiście może, to zapraszamy jak najbardziej.

I kolejne pozdrowienia od grabarza. Dla Nikoli, dla Maxa oraz Oliwiera. Wielkie pozdrowienia oczywiście dla mamusi i DJ-a. Dobrze gra jak zwykle. Miłego dnia dla wszystkich słuchaczy. Jedziemy z porządkami. Sobota Chrobry Głogów. Pozdrawiamy. Dzięki bardzo. Lecimy jak najbardziej konkretnie. Jak zawsze, dokładnie. I witamy Iwonkę, obecna, podróżka dla ciebie oraz wszystkich na odsłuchu. No to dzień dobry. Tak właśnie budzimy z Radio Party z Markusem. Dobre bity.

0: Adelante.
1: Jest słynny Adelante, właśnie tak. Witamy tych nowo przybyłych, dzień dobry. Witamy Piotra, siema Markus, pozdronka z odsłuchu. No to pozdrawiamy i lecimy.

specjalnie dla was za tą obecność. Posłuchajcie tego. Mam nadzieję, że wam się wkręci. Mamy tutaj dobre party w Radio Party.

Witamy na pokładzie Katarzynę. Witam i pozdrowionka przesyłam. Jak najbardziej witamy. Dzień dobry. No to takie właśnie low dla Aleksandry i Łukasza. Oni lubią takie. No to dance, dance.

Ale to pięknie wjechało. Coś pięknego. Radio Party, kanał główny, lecimy. No to jestem w transie. Ale co siedzi w Radio Party, lecimy. Albo grubo, albo wcale.

I proszę bardzo, już mamy kolejne pozdrowienia. Od nieznanego albo nieznanej. Pozdrowienia dla pana w kurtce Moro. Widzę, jak szpachluje te gesty rękami, kocie ruchy. Pozdrawiamy, dokładnie. Te kocie ruchy najlepsze.

I proszę bardzo, dlatego właśnie kota, specjalnie dla pana w kurtce Moro, gramy od nieznajomej albo nieznajomego.

Strona główna radioparty.pl, zakładka Potrowienia, kanał główny. Nadsyłajcie, czekam na was. Może pan Tiger się odezwie? No to gramy.

I właśnie tak, Amsterdam w tym momencie. Tak właśnie nakręcamy, kanał główny radioparty.pl. Z Markusem dobre bity, lecimy. Pozdrawiamy wszystkich, co są w tym momencie w pracy i słuchają. Pozdrawiamy dla tych, co oczywiście mają wolne i słuchają również. Dzięki, że jesteście. Na to co, ciśniemy dalej. A my właśnie lecimy dzisiaj do godzinki 12:00.

Na R się zaczyna, a na A się kończy. I wszystko jasne.

Oczywiście pozdrowienia dla Aleksandry, bo tutaj się udzieliła. No pięknie. Dokładnie, a dokładnie chodziło ratata. Lecimy.

No to proszę bardzo, od Marka mamy pozdrowienia dla Czarnego, ażeby mu się dobrze murowało. No to niech mu się dobrze muruje. Pozdrawiamy!

I dzień dobry, witamy Eugeniusza. Dzień doberek, pozdrowka z Rogowa i udanego weekendu życzę. No to witamy, pozdrawiamy. Radio Partykalne Główne, lecimy z Markusem.

Ja przypominam, SMS to treści RP na numer 71480. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, czekam na was. I oczywiście dajcie znać u Markusa na fanpage'u również. Markus95RP. Tam oczywiście w ostatnim poście, tam oczywiście jest komentarz, można podsyłać pozdrowienia. Będę oczywiście witał i pozdrawiał. No to zróbmy jaki hałas.

Poczuć się widomy na pokładzie tych nowo przybyłych. Pozdrowienia dla Karola, który oczywiście zostawił obserwację Markusa. No widać, że się podoba. Odblokowane wspomnienia.

i pozdrowienia dla Kali w tym momencie, bo właśnie ta pani od godzinki 12 i ta propozycja dla niej specjalnie. Zawsze lecimy.

takie właśnie klimaty specjalnie dla was. Radio Party Kanał Główny, lecimy, pompujemy. Dobre bity do godzinki 12 z Markusem. Ajzeleczkę, abrakadabra.

18 października 2025, oficjalny zlot prezenterów i słuchaczy w klubie Largo w Toruniu, szeroka 19, zapraszamy. Start godzina 22, rezerwujcie miejsca.

Abrakadabra, witamy Grzegorza, no siema mordo, siema, siema. I pozdrowienia z Krapkowic, pozdrawiamy.

we're going to high. Let's go. No to cichy Bob napisał, dobrze to wchodzi, pozdrowienia dla naszych siatkarzy i czekam na mecz. No to czekamy oczywiście, powodzenia. Będzie dobrze, na spokojnie.

I godzinka 11 wybiła. Gramy specjalnie dla was jeszcze przed naliczną godzinkę. Także zostańcie z nami. I pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. I tamo, tamo, tamo, i damo, i damo. Oczywiście pozdrowienia dla Damo Damowskiego.

No to gramy dla wytrwałych do 12 z Markusem. Zostańcie z nami. Sobotnie party w Radio Party. Albo

Ale to pięknie leci w najlepszym party w sieci. Radio Party, kanał główny. Radio Party KPL, tak właśnie lecimy. Do 12 z Markusem, gramy. Rewolucja.

18 października 2025, oficjalny zlot prezenterów i słuchaczy w klubie Largo w Toruniu, szeroka 19. Start godzina 22. Rezerwujcie miejsca. Zostało już niedużo czasu. No to jadą, świry, jadą!

I właśnie te wszystkie perełeczki zostawione na tą ostatnią godzinkę. Także będzie się działo do 12 z Markusem. No to lecimy.

I kolejna propozycja i płyniemy dalej. Radio Party, kanał główny, tak właśnie z Markusem od samego początku. Od dziewiątej, tak właśnie lecimy.

I jak zawsze dla każdego coś dobrego. SMS o treści RP na numer 71480. Czekam na was. Zakładka pozdrowienia, kanał główny. I pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, TikToku, Instagramie, YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. I ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play. Na wasze Androidy, radioparty.pl. Tak właśnie.

I tak właśnie przed nami jeszcze 15 minut do 12 z Markusem. A już po mnie od godzinki 12 Kali i Miszmasz. Także zostańcie z nami na odsłuchu, będzie się tu jeszcze działo. Dziękujemy wam za waszą obecność dzisiaj, aktywność. Za to, że jesteście z nami zawsze.

I kochani, po tą końcóweczkę tak właśnie lecimy. Dzięki pięknie za wysłuchanie, za to, że byliście. Jest zewleczkę specjalnie dla was, Kali. Ten słodki głosik. Ja oczywiście pozdrawiam serdecznie właśnie Kali, która już od godzinki 12.

w ostatniej chwili się zorientowałem. To się wytnie. Już za 10 minut specjalnie dla Paskali.

jak najbardziej możecie na swoje pozdrowienia. Czekamy na was. SMS to treści RP na numer 71480. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, czekam na was.

No to co, kochani, na powietrzu jest bardzo zimno. U mnie w tym momencie 14 stopni, ale oczywiście tutaj jest gorąco. Jak zawsze wymiatamy. Także jesień już rozpoczęta, a my tutaj pięknie lecimy.

Oczywiście zaglądacie w ramóweczkę, będziemy oczywiście się niedługo słyszeć. Ponownie, także spokojnie. W miarę możliwości na jutro się coś tam ogarnie. A w poniedziałek, no to już wiadomo. Więcej informacji oczywiście wrzucę wam na mojego fanpage'a. Także spoko. Także wyczekujcie informacji u fanpage'a u Markusa. Markus95RP, tam oczywiście odsyłam, zapraszam. Tam będzie oczywiście nagranie z tej audycji, jak i kolejnych.

Już leczkę specjalnie dla was, Kali. Jeszcze chyba jedna propozycja ode mnie i będziemy uciekać. To znaczy ja będę uciekać, wy zostańcie. Posłuchajcie dalej.

Okej, kochani, już dziękuję pięknie. Już za chwileczkę specjalnie dla was Kali. Ja się kłaniam niziutko, Grylas oczywiście. Markus, dobre bity. A za chwileczkę Kali i Miszmasz. Zostawiam was w dobrych rękach. Taka właśnie kocica już za chwilę.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl.
0: Radio Party.

się kłania. Moi kochani, zaczynamy sobie Easter Party. Dokładnie, Easter Party w radioparty.pl. Oczywiście kanał główny. I już tak na samym początku z wielkimi podziękowaniami i pozdrowieniami dla Accessa, dla mojego poprzednika, za naprawdę wyśmienitą robotę. No to Access, zimne, wirtualne jajeczko w twoją stronę leci, proszę bardzo. Moi drodzy, konsoleta z pozdrowieniami jest otwarta, więc możecie pisać, możecie pozdrawiać. Na te święta macie wszystko free, wszystko free, więc możecie pisać w dużych ilościach. Podzielicie, jak wam te wasze święta zmijają. I na sam dobry początek, Mika, relax, take it easy.

0: Tutaj zawsze jest zimne wirtualne piwko. No ale wiesz, mamy sytuację jaką mamy. Święta wielkanocne. Więc jajeczko, tylko jajeczko.
1: Że odmieni się to życie, które straciło sens. Nie staraj się, nie zmienisz nic za dużo, już bez

Moi kochani, jeszcze taka jedna ważna informacja. Pamiętajcie, bo tutaj w radiu zawsze cała ekipa mówi, że suchy będzie mokry, ale jest to niemożliwe. Suchy, nawet jeżeli pada deszcz, zawsze jest suchy. Nawet kiedy pije wysokoprocentowe napoje lub wodę, dalej jest suchy. Musi to zapamiętać. Suchy jest suchy.

Kubasa Rzeszów. Witaj, nie wyglądasz na suchego. Gruby też nie jestem. Pozdor dla zmotoryzowanych, kurs Madrid Kraków. Tequila, obyś nie był na Nowej Hucie. 40 ton. No to proszę bardzo. Pozdrawiamy zmotoryzowanych.

No to moi kochani, proszę bardzo, Sylwia Grzeszcza również do nas zawitała. Sceną przyszłości, oczywiście również w odświeżonej wersji. No to Radio Party.

Moi kochani, napisał do nas Graba. Siemano, suchy, Solary pozdrawiają ciebie oraz wszystkich słuchaczy. Jadymy Duruś. Duruś, dokładnie. Okej, Graba, również ciebie gorąco i serdecznie pozdrawiam. I lecimy bardzo wysoko. Napisał do nas również Żabek. Pozdrawiam moją myszkę, która od rana walczy w kuchni. Wesołych świąt wszystkim oraz tobie, DJ. Jedziemy z tymi zającami. No to Żabek, pozdrawiam twoją żonę. Dużo wytrwałości dla niej. Jest na pewno silną kobietą. Jak już od samego rana w kuchni. I oczywiście lecimy z tymi zającami.

Moi kani, naprawdę to połączenie to jest petarda. Kłebo, Daria, no i oczywiście Bubble Tea w odświeżonym miksie.

Moi kani, również napisał do nas Galanonim. Pozdrawiam prowadzącego, całą ekipę Radia Party. Super muzę robicie. Zdrowych, spokojnych świąt, wielkanocnych życzę. Galanonim, dziękujemy bardzo za te miłe słowa. I również całą ekipą życzymy udanych i wesołych świąt.

Moi kochani, naprawdę przepotężna propozycja. Oczywiście w małym butlegu, ale naprawdę przepotężna. My heart will go on. Oj, oj, będzie się działo.

Moi kochani, napisała do nas Majka. Pozdrowienia dla Kasia, Jacha, Moniki i reszty wariatów. No dobrze, bardzo, od Majki. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy.

Matka, kocham cię. No proszę, proszę, jakie tutaj wyznania na Radio Party. No to Kacper, życzę ci tego, żeby Anetka odwzajemniła to uczucie i również ciebie bardzo mocno kochała. Wszystkiego najlepszego.

zbyt mocno. Moi kochani, jak ten czas biegnie nieubłagalnie. Jeszcze tylko 23 minutki razem ze mną. Leci szalenie szybko.

nadzieję, że naprawdę dobrze kojarzycie. Bardzo przyjemna dla ucha propozycja. Oczywiście Nicki Minaj, Out of My Mind. Proszę bardzo, w takiej oto właśnie odświeżonej wersji, która kręci bardzo przyjemnie.

DJ-a od niedzieli. Panie, co to był za kawałek przed chwilką? O kurczę, poczekaj, muszę sprawdzić. Niedziela, prawdopodobnie to był Live Before, You Love Me. Od Fair Playa w remiksie, proszę bardzo. Jeżeli nie znajdziesz, napisz do mnie na fanpage'u, na Facebooku, gdziekolwiek. To ci tam podeślę tytuł. Moi kochani, touch the clock.

Moi kochani, napisał do nas również Świrek. Pozdrawiam zwariowaną rodzinkę Arciuchu, w szczególności Madzie. Pozdrawiam DJ-a. Świrek, dzięki wielkie, również Ciebie gorąco i serdecznie pozdrawiam. Napisał do nas również Piotr. Pozdrawiam prowadzącego i wszystkich party maniaków. Hamburg pozdrawia. No i superancko, byłem ostatnio w Hamburgu.

No to proszę bardzo, gorąco i serdecznie pozdrawiamy. I moi kani, napisał do nas jeszcze operator.

Moi kochani, no i niestety zostały ostatnie 10 minut. Ostatnie 10 minut. Jak ta godzinka szybko zleciała. A już, moi kochani, za 10 minut właśnie dany rusz. Więc gorąco i serdecznie zapraszam na audycję. Czego to świra? Ale to wiecie, jeszcze 10 minut. Więc tutaj się może jeszcze bardzo dużo wydarzyć.

0: into the groove.
1: Best of Remix.
0: Oh my God, I'll do everything you want.
2: No to moi drodzy, naprawdę
0: up and down on my
2: mega przyjemna propozycja. Billy Moore, oh, i oczywiście Up and Down.

Moi kani, napisał do nas Gal Anonim 66. Super muzę robicie, pełny szacun. Pozdrawiam prowadzącego i całe Radio Party. Miłego dnia. No to Gal Anonim również dla ciebie. Ogromne pozderki lecą. I dziękuję bardzo. O matko, się zakręciłem. Jeżeli myślisz radio, to myślisz Radio Party, wiadomo. Moi kani, napisał do nas również nieznajomy. Pozdrawiam Bokisa i Marcina. I również Kacperek. Pozdrowienia dla Rycha, który

Moi kani, mamy pozdro od Karo Karola. Pozdrawiam Bartosza, który lubi grać Farming Simulator. Buziaki, no to proszę bardzo. No moi kani, tutaj się nie ma co śmiać. Ja kiedyś też popylałem Ursusem po tych właśnie polach. Orałem nieziemsko, sadziłem buraczki, ziemniaczki. Wspaniała sprawa, oczywiście farmingu.

Okej, moi kochani, więc już za chwileczkę Dani. Więc jak najbardziej zapraszam na audycję tego wariata. Ja się będę z wami żegnał. Bardzo dziękuję za uwagę, za tą godzinkę spędzoną razem ze mną. Życzę wszystkim wesołych świąt. Dobrego jajeczka.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Witam was serdecznie, z tej strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Tak właśnie gramy, piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy! Razem ze mną do godzinki 16, także zapraszam do odsłuchu. I zapraszam oczywiście do wysyłania waszych VIP-owskich pozdrowień, kanał główny Radio Party. Dajcie znać, że słuchacie, że jesteście u Markusa na fanpage'u. Jak i w pozdrowieniach zapraszam. Bardzo miło i przyjemnie, zaczynamy! Dla tych pierwszych obecnych od samego początku witamy, pozdrawiamy! I takie zaległe pozdrowienia od Maniek z Poznania, podrumka dla całego Radio Party, od dwuletniej Zosi, która podczas słuchania zasnęła od małego, albo grubo, albo wcale. Podrumka również dla córeczki Nikoli od taty i mamy. Pozdrawiamy!

Oczywiście witamy na pokładzie Mastera. Pozdrawiamy serdecznie. Bo ten pan już od godzinki 16. A tymczasem gramy z Markusem do 16. Miło i przyjemnie.

Marcina, podrunka od Marcinka dla szwagierki Gabi i Karola wracających do domu. Niech was Radio Party miło prowadzi. Tak właśnie przesyłamy, pozdrawiamy!

No to koniec fiesta w tym momencie. Witamy na pokładzie Marcina, czekamy, witamy. Witamy Łukasza, siemanko, witamy Piotra, witamy Manchester, cały obecny Damiana. Witamy Iwonkę, oczywiście Drablicę. Witamy Miliana, jadą świry, jadą. No to witamy Iwonkę, siemanko, Markus obecny, lecimy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.

i witamy na pokładzie Damo Damowskiego. Jest obecny razem z nami, także pozdrawiamy. Elegancko, alkoparty lecimy.

no to Krysu napisał: pozdro 600, Dudek odpalaj 60. I od Petera pozdrawiamy Patryk z WDB, także pozdrawiamy. Także pozdrawiamy Patryka jak najbardziej. I witamy na pokładzie tych słuchaczek.

No to mam nadzieję, że pasy zapięte. Co się teraz będzie działo?

Witam oczywiście szwagra Boba, druga zmiana będzie na odsłuchu, także witamy, pozdrawiamy. No to w tym momencie taka propozycja. Mam nadzieję, że wam siądzie. No to 3, 2, 1, góra.

I mamy już kolejne pozdrowienia od Wiesiu Mors. Proszę pozdrów wszystkich morsów z Nowińca, co jadą na saunomorsowanie. Dzięki. Także pozdrawiamy tych saunomorsowanych ludzi.

witamy Iwonkę na pokładzie, witam i pozdrawiamy z Sulechowa, także witamy, pozdrawiamy! I Diablica napisała: siemanko, ja od rana w pracy, ale na odsłuchu. Ja pozdrawiam całe Radio Party, oczywiście szwagra Boba, Mastera i resztę ekipy.

witamy na pogładzie Adama, pozdrowieńka z Gorzowa, Gorzów na odsłuchu, witamy. Witamy również Tereskę, witamy oczywiście tych słuchających, co dołączyli w tym momencie. Szlagier Bopy, dziękuję bardzo serdecznie za pozdrowienia i również pozdrawiam wszystkich na odsłuchu. No to przesyłamy, pozdrawiamy i gramy dalej, bawimy się. No bo mamy weekend, także lecimy.

Witam oczywiście tych, co słuchają na oczywiście aplikacji Radio Party. Również mamy oczywiście, możecie ściągać, kto jeszcze nie ma. I kolejne pozdrowienia, witamy Sebastiana i witamy wszystkich Radio Party maniaków i ciebie Markus, Szczecin słucha i pozdrawia. No to witam i pozdrawiam.

Witamy na pogodzie Malwinę. Pozdrowieńka z Norwegii dla moich synków Miłoszka i Filipka w Polsce. Mama was bardzo kocha i bardzo tęskni. Tak miało być, także witamy, pozdrawiamy. Również witamy Wojtka, witam serdecznie całą grupę Radia Party Zakopane. Pozdrawiam wszystkich fachowców od dobrego samopoczucia, smaku, zapachu i melanżu.

Okej, kochani, jak najbardziej gramy dalej. Kolejna świetna propozycja. A tymczasem oczywiście zapraszamy na naszego tutaj radiowego TikToka. Brakuje nam dokładnie 10 osób do 1000, także zachęcam, zapraszam. Wbijmy to teraz. Z góry dziękujemy. Również zapominamy, nie zapominamy o naszych innych socjalach. Na Facebooku, na oczywiście YouTubie, Instagramie. Również na bieżąco wchodźcie.

No to nie kolejny motyw idealny. Już za chwilę. No to lecimy z Radio Party. Taki właśnie weekendzik rozpoczęty.

No to koniecznie jeszcze 8 lajków oczywiście na TikToku i będziemy mieli 1000, także do dzieła! Dacie radę, tak myślę. Bo kto jak nie wy, tak właśnie.

Mam nadzieję, że do godzinki 16 dobijemy. A ja oczywiście zapraszam do wysłania waszych biwowskich pozdrowień, możecie nadsyłać. Ja tutaj czekam do 16, już po mnie Master of Sound.

witamy na pogadzie Iwonę. Dzień dobry, mordeczki, FR, kłania się nisko. No to witamy, pozdrawiamy jak najbardziej. Tych aktywnych, obecnych, dzięki oczywiście, że jesteście, że słuchacie.

No to w tym momencie Havana i witamy na pokładzie Wojdiego, obecny, no to siemanko. Kupę lat, chłopie. No to jadą, świry, jadą.

No to kochani, 3 osoby nam brakuje na TikToku, aby był 1000, także dacie radę? No ja myślę, jeszcze troszkę. Z góry dziękujemy.

Także z pozwoleniem dla tych obecnych jak najbardziej. Dla tych lajkujących na TikToku, dla Wojciecha, dla Marcina, dla Usery, dla Adriana, Krzyśka, Kamila, Malwiny, Andzi i Ady. Pozdrawiamy i dziękujemy za lajki. Za obserwację oczywiście na TikToku chyba jeszcze jedna osoba i będzie 1000. Kto to będzie, kto to będzie? Obserwujemy.

Okej, kochani, oficjalnie już mamy 1000 na TikToku. Dziękuję. Za chwileczkę zobaczę, kto to taki. Ale naprawdę jesteście wielcy. Dziękujemy. Także dla tysięcznej, lajkujących, obserwującej, dla Anny, dziękujemy. Za chwileczkę coś dla ciebie ode mnie specjalnego, dlatego właśnie tysiąca. Naprawdę jesteś wielka.

No to specjalnie dla Anny, proszę bardzo. Za tego właśnie 1000 obserwujących. Dziękujemy jeszcze raz. Daliście radę i o to chodzi. Dzięki. Okej, zostało nam 5 minut, także już powolutku zbliżamy się końca. Już za chwileczkę Master of Sound.

no to 1000 przekroczony na TikToku, na Radio Party. Elegancko. A w tym momencie dla Anny, właśnie tak. Także z pozdrowieniem dla Mastera, który już się odpala, już za chwilę on. Także będzie się działo, wiecie co, ten pan to potrafi. Taki właśnie śmieszek.

No to Gimme More specjalnie dla Mastera. Takim właśnie tanecznym krokiem właśnie ten pan już za chwilę. Jeszcze chwilę z Markusem. Ja dziękuję wam za wspólną godzinkę spędzoną. Mam nadzieję, że wam się podobało. To wszystko było nagrywane, będzie u mnie na fanpage'u. Markus95RP na Facebooku, na fanpage'u. Zapraszam.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

No to dzień dobry, z tej strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Party. 25 czerwiec 2024, tak właśnie zaczynamy Dobre Bity, gwarantowane w tym momencie wtoreczek z Markusem. No to gramy jak najbardziej najlepsze propozycje właśnie w tym momencie. Witam was serdecznie i oczywiście zapraszam do odsłuchu. No to co, gramy!

No to na samym początku witamy Weronikę, witamy Bartłomieja, Myślenice obecne z całą rodzinką, pozdrawiamy. Witamy Sławka, siemanko, podziękuję dla ciebie i wszystkich na odsłuchu. Witamy szwagra Boba, druga zmiana na posterunku. Witamy Łukasza, siemanko, Czechowice obecne i lecą z Markusem, pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu. I witamy Marka, Rybnik się melduje na odsłuchu, jeszcze 5 minut czekam na ogień. Tak właśnie napisał i oczywiście mam nadzieję, że się doczekał. No to co, gramy! Radio Party! No to w górę!

I mamy oczywiście pierwsze VIP-owskie od Aleksa, podrymka od Aleksa z pokoju obok dla Grzegorza, najlepszego bracika, jakiego miałem, Essa. Pozdrawiamy. I witamy na pogładzie Pawła, siemanko obecny, czekam podrymka dla wszystkich. Witamy oczywiście Miliana, pozdrawiam wszystkich obecnych, lecimy z Markusem. Jazda oczywiście droga z pracy, oczywiście do domu, także pozdrawiamy jak najbardziej. Jedzie samochodem, także szerokości.

Witamy również na pokładzie Iwonka, siemanko Markus, obecna w ten upalny dzień. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy i oczywiście witamy na pokładzie Kamilę. Siemaneczko, dobre bity wjechały do gotowania. Pozdrawiam moją psiapsi Werkę. Z serduszkiem pozdrawiamy jak najbardziej. I życzę oczywiście miłego gotowania dla Kamili, jak najbardziej. Witamy Iwonkę z Ulechów się kłania i pozdrawia. No to dzień dobry, witamy. No to oni pięknie grają w ten wtoreczek. Dla każdego coś dobrego u Markusa dzisiaj. No to co, jadą świry, jadą? Jest energia, jest moc. Tak właśnie bawimy się.

tak właśnie Marek się doczekał, Rybnik się doczekał, jest na odsłuchu, pozdrawiam wszystkich obecnych, idealna muza w pracy. No to życzymy miłej pracy jak najbardziej. Gdzie tylko nie jesteście, tam oczywiście dociera Radio Party. No to gramy.

No to witamy na pogładzie Justynę. No cześć wszystkim, Gotland obecny, witamy Szwecję. Pozdrawiamy. A w tym momencie pięknie, posłuchajcie jak to pięknie leci w najlepsze porty w sieci. I te słowa.

Witamy Marcina, witam obecny, no to siemanko. Witamy tych nowo przybyłych na kanał główny Radio Party. Słuchajcie, dobrych bitów na kanale głównym z Markusem. 25 minutek po godzince 14. No to jadą świry, jadą.

No to pięknie się zrobiło. Piękny klimacik, proszę bardzo. Można zamykać oczy. Kto tylko może. No to co, odpływamy. Lecimy, robimy klimacik.

Dzisiaj mamy już kolejne pozdrowienia od Koniara. Podrąka dla Perusia, co malujesz, szopę u dziadziusia. Podrąka dla całego Radio Party. Dobrze gracie, a my słuchamy w Rinteln w Niemczech. Pozdrawia Konar. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy oczywiście całe Niemcy, pozdrawiamy Koniara. Także Polska pozdrawia Niemcy. No to gramy Radio Party już za chwileczkę, kolejna świetna. I zrobię oczywiście się słodko już za chwilę. Dla tych wszystkich zakochanych jak najbardziej. No to uwaga, uwaga.

i stary napisał dzięki za robotę, lepsi. No to pozdrawiamy jak najbardziej. Ostatnie minutki z Markusem, tak właśnie. Dzisiaj skromna godzinka. Ale jeszcze się usłyszymy oczywiście w tym tygodniu. Także na spokojnie. Bardziej bliżej weekendu. Zobaczymy jak to wyjdzie. I oczywiście witamy Korzaka. Witaj Markus, pozdrowienka dla ciebie, dla twojej ekipy, dla słuchaczy RP, ekipy Positive Sound, dla Miliana, Łukasza, Justyś, Madzi, reszty pozytywnej ekipy z Mefo Team, ogień i na pełnej. No to dziękujemy, pozdrawiamy. I witamy na pokładzie Justynę, siemanko Markus, pozdrówka naszą, pozdrów naszą Madzie z Mefo Team, jesteśmy z tobą Madziu. Pozdrawiamy jak najbardziej.

No to ulubiona propozycja Markusa, tryki, tryki. I za chwileczkę czarujemy kolejną propozycją. Na to zostanie 10 minutek pełnych. No to lecimy do samego końca. Niech moc będzie z wami. I oczywiście zapraszamy na nasze social media, Radio Party oczywiście na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, Instagramie. Bądźcie z nami na bieżąco, śledźcie co się dzieje. Również zapraszam na mojego fanpage'a Markus95RP. Tam oczywiście będzie nagranie z tej audycji, jakże innych audycji. Info o audycjach i tak dalej. Wszystko tam macie. Również ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play, radiopartyr.pl. I bądźcie mobilnie na wasze Androidy oczywiście, tam gdzie macie oczywiście internet, tam będzie oczywiście dostępne. Także Radio Party oczywiście na wasze Androidy. Ściągajcie za free. Na iOS-y jeszcze nie ma, ale na Androidy są. Okej, a w tym momencie za chwileczkę wkręcamy mega propozycję. No to 3, 2, 1, wkręcamy.

I witam oczywiście na koniec Mariusza, siemanko, spóźniony, ale obecny z Głubczyce, województwo polskie. Zgłasza swoją obecność, lecimy na pełne jak gniazda. Czyta co innego, myśli co innego, dobra, to się wytnie.

Nie witam oczywiście Adama na pokładzie, pozdrawiamy. Także kochani, jeszcze chyba jedna propozycja na koniec i będę uciekał. Taka skromna godzinka dzisiaj, ale jakże zacna.

no to kochani, pod te wakacje dokładnie. La Manga. Także dzięki za dziś, kłaniam się niziutko. Do usłyszenia, cześć, papa.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party. Radio Party. 3, 2, 1.
0: Po reklamie.

Witam serdecznie, gorąco całe Radio Party, jak zawsze cały kanał główny. Siemaneczko, Damo Adamowski z tej strony, moi drodzy. Siemka, witajcie gorąco. Zapraszam na kolejne granie i sterowe wielkanocne z mojej strony. I na samym sępie na Mewcia. Oczywiście pozdrowienia, z podziękowaniem za przekazanie sterów. Pozdrawiamy. A dzisiaj moje kanie Dama Adamowski w nieco innym wydaniu. Tak dla urozmaicenia tego naszego 5-dniowego grania.

Jeszcze raz witam was serdecznie, witam gorąco, zapraszam na godzinkę, a może i dłużej ode mnie. Zobaczymy, jak to wszystko się oczywiście mechanicznie muzycznie potoczy. Pozdrowienia, kanał główny, nasyłajcie. Witam wszystkich Damowiczów, jak zawsze, gorąca piąteczka dla was. Będę pozdrawiał tak powoli. Tymczasem wkręcamy dzisiaj takie brzmienia.

To co, lecimy? Witamy od razu Piotra na audycji, witamy Sebastiana, Łukasza. Tak jest, nawzajem. Wesołych świąt od razu wielkanocnych. Kto dzisiaj już świętuje? Witamy Ole, witamy Chris.

Sa, Iwoncie, Andrzeja. Jest z nami również Szwagier Bob, jak zawsze obecny. Witamy Bawarię, witamy Piotra, Kamila, Adama, Krzysztofa. Także Michała, MC'ego i Zbyszka. Także dla Madzi.

Matrosy Dama Adamowski, to nie tylko oczywiście Wiksa, to nie tylko śpiewanie. To także takie wibracje. Niesamowitniejsze, też lubię. Jay Hardway, już teraz przed wami. Radio Party, Easter Party, w najlepszym party w sieci.

Tak sobie dzisiaj gracie, moje kanie, pogrywamy sobie delikatnie i nieco house'owo, nawet można powiedzieć. Good day! Coś oczywiście, moje kanie, innego, ale również coś dobrego moim zdaniem. Także...

Dalej, moje kochanie, witamy oczywiście kolejne osoby na audycji. Witamy serdecznie Łukasza. Witamy także Jolę. Jest z nami Sebastian Jarecki. Jest Paweł, jest Milian, jest Damian, jest Rotuś. Jest Damian oczywiście z Manchesteru. Witamy serdecznie. Jest Goldenowski, jest także Angela Kopelady. Tak przy okazji, witam serdecznie. Jest w mojej kanie kolejna Madzia, jest także nasz aktualny radiowy Reaper KKJJ. Poleciało dzisiaj w formie angielskiej. Pozdrawiam serdecznie.

Dzisiaj tak nie jestem, od razu wolniej, spokojniej, a jutro może znowu jakaś wiksa, zobaczymy. Tak sobie mieszamy w te dni nasze grające. Jest fajnie, ja lubię. Witamy Kasię, Kotun jak zawsze obecny. Witamy także Sylwię, witamy Monikę, siemaneczko, Wielkopolska się melduje. Udamo pozdrowienia na słuchaczy i tych bawiących się pod tę sobotę. Przekazujemy. Witamy Tomasa.

Dedykacja na tych wszystkich, którzy odczuwają, można powiedzieć już te święta, delikatną samotność, smutek. You're not alone. Nie jesteś sam, sama. Jest Radio Party, jesteśmy my. Podtrzymujemy muzyczne tętno u was, jak zawsze.

Rozwkręcamy życzonka naszego Rotusia. Niech cię dyngus zmoczy do ostatniej nitki, jajka wymalują kobitki. Palma nigdy nie zawodzi, a owieczka w stringach chodzi. Wesołych świąt, hejka damo, jak tam weekendzik? Będą jakieś świąteczne hity? Jadą? No jak nie, jak jadą. Od Rotusia, dzięki za życzenia. Świąteczne hity? No nie wiem, nie wiem. Last Christmas chyba nie wypada zagrać Wielkanoc, nie? Moi drodzy, Ricky Dicky, takie właśnie klimaciki. Bardzo piękne, za chwileczkę również. Będzie jeszcze piękniej. Tymczasowe wyciszenie muzyczne. Tego nam tutaj również trzeba na Radio Party.

To jest dobry powrót muzyczny. Witamy serdecznie Arka na audycji. Witamy Łukasza kolejnego. Happy Easter. Witamy Weroniczkę, która pozdrawia całą ekipę Radio Party. I Kamilę oraz Mateusza, z którymi grillujemy nad wodą. Pozdrawiamy oczywiście i smacznego.

Moje chanie dziwnie trafiam, ostatnio masterek, że tak powiem, określił naszą Kani czarną Shakirą i tu proszę, powraca Shakira. Ten to jest magik muzyczny, nie? Powiedzcie, Shakira, Shakira. Taka wersja naprawdę dosyć fajna, moim zdaniem przyzwoita. I tak sobie lecimy. Easter Party, Wielkanoc w Radio Party, z Radio Party.

numer, który będziecie aktualnie słyszeć w Radio Party na kanale głównym, prawie na każdej audycji. Bo to najnowszy remix, gorąca premiera od niejakiego Catch Sky, Melania C.

Tym razem mój kochany remix od naszego jednego ex-prezentera, Tasmański, a także D za Cuts remix. Dzisiaj gramy po raz pierwszy, oczywiście testujemy, jak to sobie poleci. Lil Jon, gramy.

Tutaj mam razy w odpowiedzi na dosłuchacza o niku Turn on the, on the Mind, ok? Jeżeli chodzi o ten numer, Swedish House Mafia, to niestety go nie zagram, ale zagramy, moi drodzy, Don't You Worry Child w takim drobnym edicie, całkiem przyzwoitym, który kiedyś grałem na audycjach, ale to było dawno w sumie. Także Swedish House Mafia i legendarne Don't You Worry Child za chwileczkę w Radio Party.

I jeszcze raz mam drodzy dla was, kto dzisiaj już świętuje Wielką Noc, no to wesołych, zdrowych, radosnych w grę najbliższych, a także pozdrawiamy te osoby, które są za granicami naszego kraju i nie mogą być na święta tutaj w Polsce. Pamiętamy o nich i także oczywiście gorąco pozdrawiamy już teraz.

przy okazji oczywiście witam na audycji serdecznie kolejne osoby. Witam Bartomieja, witam Michała, a także Justynkę, siemaneczko. Witam wszystkie zajączki. Pamiętajcie, drogą drodzy, meetingowo gramy dla was Easter Party w Radio Party oficjalnie. Ale staramy się już coś tutaj zapychać od czwartku. Jak dobrze wiecie, dla najlepszych słuchaczy, najlepszego party w sieci.

Także moje chętne z pozdrowieniami od Mewcia, dla Pawcia i dla Angeliki, dla ekipy z grilla. Gorąco pozdrawiamy od Mefa. Dla Pawcia i Angeliki z pozdrowieniami, dla ekipy z grilla. Dla tych, co już korzystają z rekordowej pogody, jeżeli chodzi o temperaturę w marcu. A my dalej, moje kanie, wkręcamy naprawdę dobre klimaty. Tak też potrafimy tutaj grać jak coś.

Oczywiście moja informacja, Twisted Boys znowu na salonach dzięki temu remiksowi, najnowszy premierowy. I tak to sobie leci w najlepszym barze w sieci.

Dzisiaj na pewno, moi drodzy, bramówce dla was jeszcze Oxy, Oxygen. Jak zawsze to jest transmisja wideo, powrót po oczywiście przeziębieniu. Lecimy!

0: Jeszcze jeden od razu oczywiście od Catch Sky. Witamy serdecznie Michała obecnego. Wesoły świąt.
1: Nawzajem.
0: Witamy Tomasza. Siemaneczko. To oczywiście moje kochani Alice, nie inaczej. 4 minuty do końca audycji, po mnie chyba nikt niestety w ramówce. Jakaś przedłużka, coś tego?

słuchajcie, troszeczkę moje chętnie przedłużymy audycję, tak oczywiście spontanicznie i będziemy wkręcać klimaty szybsze, delikatne, mixowe. Znowu oczywiście dla odmiany

Macie napisała, damo, nie daj się prosić. Kasia, dameczku, nie pytaj, graj. Andrzej, lecisz do 20. Milian, dokładnie, przedłużamy. No dobra, niech będzie. Oho, chyba nadchodzi inna wersja Damo znowu. 50 twarzy Damowskiego. Coś niesamowitego.

Także z gorącymi pozdrowienia naszego, oczywiście, moi drodzy, niezawodnego technika Radio Party dla Hamera Hammerskiego, który napisał Damo walcy do 21. Jakbyś coś polał, to bym walcował. Pozdrawiam serdecznie. A tymczasem Need You.

hity Radio Party z 2K22 bodajże, albo jeszcze wcześniej, Apollo Road, pamiętamy? I oczywiście Marko Marecki.

Tu się ma, drodzy. Zapowiada chyba audycja do 20, coś tak czuję po kościach. A od 20 na kanale głównym niespodzianka. Może się uda. Na razie ta niespodzianka jest drodze do domu chyba. Pozdrowienia dla Działkowiczów. Chyba tak miało być, bo ciężko jest napisane. Dialeczko Wyjewecho, Grilla z Lipska i szczególnie trzeźwą siostrę Julię od Pepe. No, siostra trzeźwa, ale brat już nie za bardzo. Pozdrawiam serdecznie, bawcie się oczywiście dobrze i bezpiecznie.

No, to mi się podoba. Te kocie rytmy, te gesty rękami na konsoli. Jedziemy, damo, do 20. Lecymy, lecymy. Fajnie, że wpadłeś, damo, od Rotusia. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.

Pamiętajcie o naszych oczywiście moich kanałach w social mediach. Zapraszamy serdecznie. Radiobarter.pl, na Facebooku, fanpage grupa, na YouTubach, na Instagramach i na TikTokach. Zapraszamy serdecznie. Media społecznościowe najlepszego party w sieci.

Pozdrowienia na chłopaków z Zielomyśla. Dzisiaj nikt nie zaśnie. Bawimy się, wesołych świąt życzy Tito. Przekazujemy od Tita. Coś tam, Tito. Jest dobrze. Wesołych. Wkręcamy skuter.

A to w sumie zerknijcie sobie zaraz ramóweczkę kanału głównego. W sumie już możecie. Ramowencja. Kanał główny.

0: Such a lovely melody is running through my head. Let me play it for you.
1: Stare dobre kołysankowe dźwięki od DJ-a Noizera. To jest to. A jeżeli moi drodzy macie ochotę posłuchać dobrej retrówy, retro dźwięków, zapraszamy i polecamy naszego najnowszego remixa Volume 50 Retro Edition od DMA. Dostępny na naszym fejsie, na naszym oczywiście również radiowym YouTubie. RPMX 50 Retro Edition.

Z gorącym pozdrowieniem od Iwony Zasulechowa, która jest od samego początku. Gorąco pozdrawiamy. A także ode mnie dla Mateusza oczywiście. Pozdrowienia. No i dzięki za kolejne miłe słowa. My Music Song Remo. Przypominam.

Łukasz napisał, druga godzina, damo na antenie i mój drugi drink z babeczką, kochaną żonką Renatą. Z pozdrowieniem od Gajowego, pozdrawiamy serdecznie oczywiście. Dopiero drugi? Tam dzisiaj widzę na spokojnie. Kasia napisała Kali, tak dokładnie, ale ta damska wersja. Zapraszamy serdecznie od 20.

Tak, żeby się człowiek jeszcze wysypiał, to by było za je fajnie. No. Tomasz napisał super. Super, damo, że dajesz drugą godzinę, bo Master of Sound podobno zjadł stare jaja i nie daje rady. Ale ty lubisz mi za masterka prowokować, bo go oznaczyłeś. Masterku, to jak to jest z tymi jajami?

Taka nieco moich, a oczywiście starsza Wixa, Hannah Montana. Na bicie, We Like The House, DJ Casey. To wszystko tutaj kiedyś było grane w tym miejscu. Jak sami dobrze o tym wiecie.

Andrzej napisał, no tak to nie będzie, słuchawki czas zdjąć i odpalić grubszy sprzęt. Elegancko, lecimy! Oczywiście Samba od Malosa i w sumie od tej produkcji zacząłem grać właśnie jego muzę.

Jak okreśmy, mówiliśmy od razu na audycjach, samba, polany! Samba, samba od Malosa, a za chwilkę... Number one kanału głównego. Oczywiście nieaktualny, ale pamiętany.

Pozdrowienia Madrudego dla całej chińskiej dzielnicy osiemnastka. Osiemnastka się nie kończy. Od czwartku ognisko płonie i nie gaśnie. Od Rudego przekazujemy najlepszego dla Solnizanta oczywiście.

Z pozdrowieniami, damo, ty zawsze robisz robotę, a my z Tatusiem, Dareczkiem dalej się wędzimy. Pozdrowienia z Kęczyna. Jeszcze trochę nam zostało. To wszystko do Bartłomieja. Dzięki serdeczne, pozdrowienia dla ciebie, jak i oczywiście dla twojego taty. Jeszcze trochę nam zostało. Oczywiście...

Tym razem wyjechały T-Rexowe klimaty i jego ulubiony producent, jeden z ulubionych, Revy. Kto wie, może dzisiaj od razu T-Rex jeszcze w ramówce się pojawi po 23:00, zobaczymy. Jak coś to go poinformowałem, że ma wolną ramówkę nocną. Wszystko się okaże w praniu. Na pełnym spontanie. A wy oczywiście bądźcie czujni.

Gramy dla Artiego dzisiaj w takiej wersji. D-Man oczywiście. I najdłuższy na świecie. Od Matysa. Orgazm. Na te pisaneczki jak znalazł w sumie, nie? Powiedzcie sami.

Pozdrowienia dla młodego, co lata na miotle przed domem, a to wszystko dareczka. Ciekawe, co to za Harry Potter? Harry Portier. Jak to była ta miotła w Harrym Potterze? Nimbus 2000? Chyba dobrze, nie? A, quiz zdany. Awada, kawada, wadabra.

5 dni grania od Damowskiego, jeszcze dzisiaj 2 godziny, a kto wie, co będzie jutro i pojutrze. No ale, jak to mówią, bo jak nie my, to kto? Kto dzisiaj kieruje? Dedykacja, driver. Nawet imprezą, kto dzisiaj kieruje, to też. To też się zalicza.

Dwie minuty do końca audycji. Ja się pytam, gdzie jest nasza DJ-ka Grandma? Gdzie jest moja zmienniczka?

Moi drodzy, dzięki za te oczywiście 2 godziny. Druga spontaniczna. Wszystko się nagrywało, jak coś damo na fejsie, tam nagrania za chwileczkę dla was poleci. Jak zawsze, dla wszystkich moich damowiczów, jak zawsze gorące pozdrowienia. Dzięki za akcję, reakcję z waszej strony. Za to, że jesteście, kiedy tylko możecie. Za chwileczkę dla was Kali, wersja damska, DJ-ka Grandma i Balkon Mix. Bądźcie z nami koniecznie. Bawcie się dobrze i bezpiecznie. I jeszcze raz, moi kani, wesołych świąt wielkanocnych. Zdrowych, spokojnych, uśmiechniętych. I oczywiście przy Radio Party. Obowiązkowo. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.

wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Dzień dobry, z tej strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Partygo.pl. 27 grudzień 2025, sobota, specjalnie dla Was. Lecimy z Markusem na grubo. Nie spać, zwiedzać. Dla tych obecnych, dzień dobry, witajcie. No to co, pobudka z Radio Party.

Zapraszam do wysłania żywi Polski. Pozdrowień. SMS 140 RP na numer 71480. Zakładka pozdrowienia i kanał główny radioparkow.pl. Czekam na was. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie u Markusa. Na fanpage'u również zapraszam. Markus 95 RP. No to co, zaczynamy. Nie spać, zwiedzać.

No to poranna kawusia specjalnie dla was w tym momencie. Smacznej kawusi dla was. Dla tych, co w tym momencie już się budzą, nie śpią. My tak właśnie potrącamy od samego rana.

Witamy na pokładzie Andrzeja, obecny i czekam miłej zabawy w sobotni poranek. Podrunka dla ciebie i wszystkich na odsłuchu. No to witamy, dzień dobry. All the castles in the sky. Oh, tell me why. Od Gupi mamy podrunkę dla Marioli, podrunka, apel na tańce, pozdrawiam wszystkich sąsiadów ze słonecznej Mongolii, jazda. No to przesyłamy, pozdrawiamy, czekam na wasze VIP-owskie pozdrowienia. No to co, budzimy z Radio Party, sobotnie party w Radio Party z Markusem, dobre bity.

mamy pozdrowienia od Dawida Górala. Cześć, hej, witamy, budzimy się, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, cały żywiec i ciebie, Markus, lecimy. No to cześć i czołem, witajcie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy ze Żywca dla Dawida. No to budzimy Radio Party.

I proszę bardzo, kolejne pozdrowienia od Dawida Żywiec. Co tu tak cicho? Gdzie wszyscy? Markus, pozdrawiam serdecznie Agusię, siostrzyczkę z Żywca. Miłego weekendu dla was. Jest cicho, bo jest rano. Wszyscy się dopiero budzą. Specjalnie dla Dawida z Żywca, proszę bardzo, gramy La Vida Loca.

ale spokojnie, gramy, podkręcamy. Taka właśnie sobota z Radio Party od samego rana. Dla każdego coś dobrego dzisiaj się znajdzie, to na pewno. Lecimy.

I proszę bardzo, tego się nikt nie spodziewał. Cika bomb. Tak właśnie lecimy. Witamy na pogładzie Violetę. Hej Markus, pozdrawiam pozytywnie zakręconych po świętach. Czas na dobrą muzykę od rana. Dokładnie, święta, święta i po świętach. A przed nami już niedługo Sylwester. No to oczywiście spalamy kalorie, dokładnie dzisiaj.

Coś specjalnie dla Violety gramy. Chica Bomb. Rozpędzamy. Dla tych obecnych, aktywnych oczywiście pozdrawiamy. I lecimy z Markusem. Dobre bity.

I witamy na pogłodzie Cichego Boba. Witam serdecznie, mistrzu. Pozdrowienka dla wszystkich radio partowych świrów i ciebie, wariacie. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Witamy tych wszystkich świrów dokładnie od samego rana. Waiting specjalnie dla tych, co już nie śpią.

No to gramy specjalnie dla Dave'a, dla Dawida i pozdrawiamy Agusię. No to lecimy. Coś na pobudzenie, dokładnie.

Józef Stalin napisał piosenkę dla Gildy Knife na arivi.pl. Lecimy z tematem Szara LT Big Wii. No to pozdrawiamy. Pozdrawiamy całą ekipę Radio Partykówka.pl. Lecimy. Jadą świry, jadą.

Dawid Dave napisał: hej Markus, bracie, może coś na przebudzenie, co ty na to? Jakieś Rocco Generation Odd of Love? Pod te święta i dla Gusi, dla wszystkich od Dawida, pozdro! Mam nadzieję, że poprzednia propozycja była godna. A co do Rocco, zobaczymy później. Dzisiaj mieszamy te nowości. Sprawdzamy, czy dobrze leci w najlepszym party w sieci.

proszę bardzo, godzina 10 wybiła. A my lecimy dalej. Ain't got no place to lay your head. Somebody came. Zapraszam do usłyszenia w Żywi Polski. Pozdrowień SMS 130 RP na numer 71480.

Człowiek Dawid Żywiec napisał: hejka, hej, Demix, jak tam po świętach? 2 kg więcej? Pozdrawiam Żywca, hehe, czas na spalanie. Hey, okay. Proszę się nie nabijać. Takie są uroki świąt.

I tak właśnie lecimy, Madonna, sorry. Radio Party, kanał główny z Markusem, dobre bity. Od samego rana, tak właśnie lecimy. Sobotnie party w Radio Party. Dla tych obecnych, dzień dobry. Dla tych, co w tym momencie dołączyli, witajcie. Fajnie, że jesteście.

zapraszam oczywiście do aktywności. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie Radio Party, kanał główny z Markusem, dobre bity. Zapraszam na nasze socia media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Radio Party, najlepsze party w sieci. Tak właśnie gramy, tylko my. Dziękujemy, że jesteście razem z nami. No to za końcóweczka grudnia na grubo. Same perłeczki dzisiaj, proszę bardzo.

Proszę bardzo, witamy na pogładzie Katarzynę. Dzień dobry, Markus, witaj, ale miła pobudeczka. Dokładnie, miła i przyjemna pobudka specjalnie dla was. Witamy na pogładzie Sebastiana. Dzień doberek, miłego dnia dla ciebie i wszystkich obecnych. Lecimy z tą sobotą od samego rana. Witamy Bartka, siemanko, Głogów obecny. Witamy, pozdrawiamy.

spalanie kalorii z Radio Party. Tak właśnie gramy, tak gramy tylko my. Zableczkę, kolejna świetna propozycja, uwaga!

witamy na pokładzie Katarzynę. Hej, jeszcze się załapałam na muzyczne bity. Na spokojnie, gramy dzisiaj bardzo, bardzo długo. Nie wiem, czy ktoś widział ramóweczkę dzisiaj. Tak właśnie lecimy.

Mam nadzieję, że już wszyscy obecni, już wszyscy obudzeni. Że już oczywiście jesteście gotowi na mega sztosy. Zawleczkę wkręcamy kolejną. Dla tych, co są od początku, pozdrawiamy. Radio Party, kanał główny, najlepsze party w sieci. Tak lecimy, dobre bity z Markusem.

zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień. SMS to treści LP na numer 71480, zakładka pozdrowienia i kanał główny Radio Partykowka.pl. Tak właśnie będziemy pozdrawiać VIP-owsko, czekam na wasze pozdrowienia. Również możecie się zgłaszać u Markusa na fanpage'u, że jesteście, że słuchacie. Dla każdego coś dobrego, tak właśnie dzisiaj kręcimy.

godzinka 11 wybiła, tak właśnie lecimy dalej. Nie zwalniamy nawet na moment. La la la, właśnie tak. Dzień dobry wszystkim obecnym.

No to witamy, proszę bardzo, kto się tutaj obudzi? Łukasz! Dzień dobry, Markus Podżuki, dla ciebie i wszystkich na odsłuchu. Witamy, pozdrawiamy również Aleksandrę. Mam nadzieję, że jest również obecna. No to dla tych, co się w tym momencie obudzili. Nakręcamy.

I proszę bardzo, jest i Aleksandra. Witaj, witaj. Cześć Markus, miło słyszeć gorące podcast Czechowic. Życzę dobrej soboty, lecimy z tymi nutkami. No to dzień dobry, witamy, pozdrawiamy. Na to spędzenie dla Aleksandry i Łukasza na pobudkę. Na pobudzenie dla was specjalnie.